rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Super FM. Pogoda.
1: Dzisiaj będzie lepiej niż było wczoraj. Wczoraj dzień pod znakiem opadów deszczu, dzisiaj mogą pojawić się zaledwie przelotnie 17 stopni, więcej przejaśnień niż wody spadnie z nieba. Więcej promieni słońca dzisiaj będzie można złapać, to zdecydowanie.
2: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
1: Minęła godzina 5:30, a my mamy czwartek, czyli wigilia weekendu. Czyli w czwartek już myślimy o piątku, a w piątek to tak naprawdę już mamy weekend. Dzień dobry, 5:30, Atomic Kitten, Alex Warren, Ania Wyszkoni, między innymi ich zaprosiliśmy. To pierwsze takty naszego spotkania. Dzisiaj 17 dzień września.
2: Dzień dobry.

To nasze poranne spotkanie w czwartek. Naprawdę czuć już weekend. Dzisiaj 17 dzień września. Pogodowo, co podkreślamy, dzisiaj więcej słońca. Wczoraj naprawdę sporo opadów deszczu, ale dzisiaj będzie już słonecznie. Nawet 18-19 stopni. Myślę, że ucieszą się z tego organizatorzy turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open. No bo jeżeli nie będzie padać, to mecze będzie można tak stuprocentowo rozgrywać. Natomiast zawsze, co roku podczas turnieju tenisowego zdarza się jakiś deszczowy dzień, no i tradycji musiało stać się zadość. Turniej tenisowy do niedzieli na kortach przy Alei Wojska Polskiego.

To Tina Turner w piosence pod tytułem We Don't Need Another Hero w Super FM o poranku. Jak na razie spokój, jeżeli chodzi o ulicę Szczecina, jeżeli chodzi o drogi. Sprawdzamy na bieżąco i aktualizujemy te informacje. Również jeżeli chodzi o szczecińską komunikację miejską, zachęcam Was, żebyście dawali znać. Jeżeli są miejsca trudne, dzwońcie 91 2 4 5 5, to jest numer naszego super pomarańczowego telefonu. Dlatego czekam na połączenia. Można też pisać na Messengerze do radia Super FM.

0: Dobra muzyka w Radiu Super FM, a godzina szósta już teraz. I wiadomości, po nich zagrają, zaśpiewają Depeche Mode, Dua Lipa. Będzie prognoza pogody, będę wam udowadniać, że dzisiaj będzie zdecydowanie ładniej niż było wczoraj. Bartek Czotowicz, zapraszam serdecznie.
1: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
2: Prezydent krytycznie o ustawie o podatku od koncernów paliwowych. Pogranicznicy dostali nowe schrony na wypadek zagrożenia. Pracownicy sieci Biedronka bliscy strajku chcą lepszych warunków pracy.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tymczasem właśnie wpływy z tego podatku według rządu mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Ale zdaniem szefa prezydenckiego gabinetu Pawła Szefernakera w reakcji na nową daninę koncerny podniosą ceny i paliwa wcale nie będą tańsze. Do tego, jak dodaje, ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
4: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
2: A sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się jutro. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
5: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
2: To tak zwany system fortyfikacji HASCO. O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Pracownicy sieci sklepów Biedronka są blisko strajku, chcą lepszych warunków pracy, ale związek zawodowy nic nie wywalczył w negocjacjach z zarządem. Grzegorz Kozieł.
6: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
7: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
6: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
2: Pracownicy Biedronki zapowiadają referendum strajkowe. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Na jednej z platform internetowych jest już nowy serial w rolach głównych Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Nie brakuje przemocy i wulgarnego języka, a to zbliża produkcję do powieści, mówi historyk literatury dr Alicja Urbanik-Kopeć.
8: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
2: A za dwa tygodnie do kin wchodzi pełnometrażowy film Macieja Kawalskiego w rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński. I na koniec jeszcze sport. Polska przegrała z Bułgarią 2-3 w piątym, ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu Polaków w tym turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania, biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do rundy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Spotkanie było bardzo zacięte, co podkreślał nasz rozgrywający Jan Firlej.
9: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
2: A w 1/8 finału Polacy zagrają z Łotwą. Ten mecz w sobotę.
3: Super FM. Pogoda.
0: 18 stopni dzisiaj po południu z przejaśnieniami i bez opadów deszczu. Tak powinno być dzisiaj w Szczecinie. Wiatr umiarkowany, teraz 11 stopni. Może być momentami chłodno, ale będzie lepiej po południu. Jutro 19, 20 nawet. No a jak będzie w weekend, w sobotę ma być naprawdę ładnie. W niedzielę może popadać, ale do weekendu pewnie jeszcze się to zmieni.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czotowicz.
0: Witam serdecznie, cześć i czołem, buongiorno, guten tag, hello, good morning. Tutaj Super FM oczywiście na 97,5. Wszystko o Szczecinie, po szczecińsku. No i tak właśnie będzie do godziny 9.
1: Dzień dobry.

To Dua Lipa w Super FM. Dua Lipa, tak jest, i Levitating. No o poranku w czwartek to można i lewitować, byle by podnieść się z łóżka, wstać, ruszyć się. 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry, witajcie, słuchacie radia Super FM. Bursztyn Unity już ma datę pierwszego rejsu. Prom wypłynie ze Świnoujścia. Chodzi oczywiście o jednostkę siostrzaną dla promu Jantar Unity. Bursztyn cały czas czeka na próby morskie, ale został już uwzględniony w siatce połączeń Polska-Baltic Ferries, czyli polskiego armatora promowego. Z aktualnych danych wynika, że prom ma wypłynąć ze Świnoujścia do Isztat 9 listopada tego roku. Także jeżeli chcielibyście kolejnym nowym promem się przepłynąć do Szwecji, no to można to zrobić 9 listopada tego roku. Tak wynika z aktualnych informacji podanych przez armatora.

śpiewał Artur Rojek w Super FM, Enrique Iglesias, Sean Paul już za chwilę w utworze pod tytułem Bailando, 20 minut po godzinie 6, chłodno, zimno, być może mało przyjemnie w Szczecinie, spokojnie w ciągu dnia będzie lepiej, rozkręci się. Z dobrych informacji to są następujące: nie ma żadnych odwołanych kursów w szczecińskiej komunikacji miejskiej, tramwaje i autobusy jeżdżą zgodnie z rozkładami jazdy, nie powinno być też kolejek, nie powinno być utrudnień dla kierowców, nie ma korków teraz, no bo jest jeszcze wcześnie, a więc to dobrze, prawda? Będziemy o tym jeszcze sporo mówić w porannym programie Radia Super FM. Teraz 21 minut po godzinie 6.

0: Na zegarach już jest 6:30, nie przedłużamy, dajemy wam prognozę pogody. Za pół minuty powiem, ile stopni będzie dzisiaj, a ile jutro.
1: Reklama.

0: krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
2: Dwie jedynki, czyli 11 stopni. No chłodno teraz jest, ale te poranki już będą takie chłodne, moi drodzy. Takie jesienne. Natomiast popołudnia, one mogą być bardzo przyjemne. Wczoraj bardzo przyjemne popołudnie. Dzisiaj myślę, że będziemy mieć powtórkę z rozrywki. Nawet 19 stopni po południu i umiarkowany wiatr. Jutro bardzo podobnie. 19-20 stopni, słońce na niebie i bez opadów deszczu.
3: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
2: Z tych prognoz powinni cieszyć się organizatorzy turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open. Przecież kolejne mecze przed nami. O tym turnieju też będziemy mówić. 28 minut zostało do godziny 7 w głośnikach. Shawn Mendes, ale zanim Shawn Mendes, to Michael Jackson.
3: Dzień dobry.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Oj, zaglądamy na szczecińskie ulice, na drogi dojazdowe do naszego miasta. Jak na razie jeszcze nie ma kolejek na Estakadzie Pomorskiej, na węźle Kijewo, na autostradzie A6, na Struga, na Gdańskiej. Na razie jest dobrze, na razie jest przyzwoicie, na razie jest w porządku. Również Gumieńce, węzeł Głębokie, Aleja Wojska Polskiego, północ Szczecina, tramwaje, autobusy jeżdżą w miarę zgodnie z rozkładami jazdy. Myślę, że do tej pory pod kontrolą. Tak, jak wykipi pod tej pokrywki, to oczywiście damy wam znać. 20 minut zostało do godziny 7. Teraz jest jeszcze bezpiecznie i spokojnie i mam nadzieję, że taki będzie cały czwartkowy poranek.

6:46, cześć, dzień dobry, dzisiaj czwartek, trwają tenisowe emocje związane z turniejem Invest in Szczecin Open na kortach przy Alei Wojska Polskiego. Przechodzimy do już decydujących dni, no bo przecież czwartek, piątek, no a w weekend rozwiązania, finały debla i singla, czyli turnieju singlowego i deblowego. Mecze singlowe dzisiaj wczesnym popołudniem. Rozpoczynamy o godzinie 13:00. Starcie Włocha z Niemcem, czyli Marco Cecchinato i Marvin Müller. No a już nie wcześniej niż o godzinie 15:00. O, może powiem w ten sposób. Nie wcześniej niż o 15:00 Filip Pieczonka, czyli reprezentant Polski, chłopak z Gdańska, będzie grać z 99. rakietą świata, czyli Marco Trungeliti z Argentyny, stanie naprzeciwko Filipa, no i zagrają razem o ćwierćfinał Challengera naszego szczecińskiego Invest in Szczecin Open. No, gdyby Filipowi się udało, to będzie to piękna historia. Już na poprzednim jego spotkaniu bardzo dużo osób kibicowało na trybunach, a myślę, że nie tylko na trybunach. Myślę, że dzisiaj będzie bardzo podobnie. A więc Filip Pieczonka dzisiaj nie wcześniej niż o godzinie 15:00 na kortach przy Alei Wojska Polskiego. To nie koniec meczów, no bo jeszcze o 17:00, nie wcześniej niż o 17:00, no i o 19:00 także ten mecz dnia, takie spotkanie czesko-czeskie dzisiaj wieczorem na naszych kortach. Hynek Barton i Zdenek Kolarz, to już wieczorem, także będzie co oglądać tenisowo także na kortach przy Wojska Polskiego.

0: Jennifer Page w Super FM. Cześć, dzień dobry, tak jest. 5 minut zostało do 7 i za 5 minut będą oczywiście wiadomości na antenie radia Super FM. Będziemy jeszcze zapowiadać te sportowe emocje na kortach przy Alei Wojska Polskiego. Tak będzie po godzinie 7, no ale nie zabraknie innych szczecińskich tematów. Naprawdę, w naszym mieście dzieje się bardzo, bardzo dużo i my codziennie w zasadzie to udowadniamy naszymi codziennymi spotkaniami. Jeżeli tylko trzeba przekazać coś innym kierowcom na przykład albo mieszkańcom naszego miasta, no to jest numer telefonu specjalnie dla Was, czyli 912455 i tam można zadzwonić i zwierzyć się naszej automatycznej sekretarce. A w międzyczasie w ostatnich minutach przez chmury zaczęło przebijać się słońce i to słońce wstaje nami, budzi się. O słońcu, o pogodzie też będziemy mówić za chwilę, tuż po wiadomościach.
1: Reklama. Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączy.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem.

0: po najlepsze okazje.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. I po reklamie.
2: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
3: Paliwa coraz droższe, ale powrót pakietu CPN mocno niepewny. Służby apelują o czujność i zgłaszanie podejrzanych zachowań i przedmiotów. Turyści w te wakacje w Tatrach dopisali, padł frekwencyjny rekord.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
4: Drogo jest, tak?
5: Drogo, no, ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
3: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A otoczenie Karola Nawrockiego mówi jasno, podpisu pod tą ustawą nie będzie. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Bezzałogowiec był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
6: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg, ma się około 4 kg.
3: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszenia konstrukcji urządzenia. Dron trafił teraz do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. A w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce, służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność i zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych, a także pozostawionych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
3: Ale w każdej takiej sytuacji trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Rannych zostało 11 osób. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe. W niektórych dzielnicach nie było wody w kranach. Według władz ukraińskiej stolicy Rosjanie użyli do ataku pocisków balistycznych. I na koniec wracamy do kraju. Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony. Mimo coraz większego ruchu, przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
8: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
3: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry.
1: Super FM. Pogoda.
9: Sprawdzamy słupki temperatur, które rosną. Będzie coraz więcej tych stopni w Szczecinie. Jak na razie rozgrzewka 11, po południu 19, słonecznie i przed południem, i po południu. Bez opadów deszczu, wiatr umiarkowany, jutro będzie nawet cieplej. Jutro mamy piątek i 20 stopni.
2: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
9: I cyk, i pyk, i dzień dobry. W czwartek, 3 minuty po godzinie 7. Ależ ten czas szybko płynie, prawda? Zaraz koniec tego tygodnia, zaraz weekend, a to już druga połowa września. Ja powiem szczerze, już widziałem pierwsze reklamy Świąt Bożego Narodzenia. Ja już widziałem pierwsze zapowiedzi Świąt Bożego Narodzenia. No to jeszcze za szybko troszeczkę. Ja jeszcze o tym nie myślę, ale wiem, że są tacy, którzy już odliczają. Ich pozdrawiam serdecznie. Nawet znam takie osoby, które już odliczają do Świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze o tym nie myślmy. Jeszcze kilka dni ciepłych zdecydowanie by się przydało w Szczecinie. Dzisiaj właśnie taki będzie. The Weeknd, John Newman, Mrozu czy Jennifer Lopez. Muzycznie w tej godzinie pomoc drogowa, informacja dla kierowców, doniesienia z miasta, czyli będziemy mówić, co tam w trawie piszczy. Zapraszam.
2: Dzień dobry.

Najważniejsze, czyli informacje z naszego miasta, a warto zaprosić Was na korty przy Alei Wojska Polskiego. Tam turniej tenisowy Invest in Szczecin Open, o nim pewnie jeszcze usłyszycie w wiadomościach Radia Super FM. Dzisiaj po południu emocje związane również z występami Polaków. Nie wcześniej niż o godzinie 15:00 Filip Pieczonka zagra z faworyzowanym Argentyńczykiem Marco Trungeli-Team. Dlaczego faworyzowanym? No bo to dwójka szczecińskiego challengera, szczecińskiego turnieju, a 99. zawodnik rankingu ATP. Także emocje, no bo zawsze w Szczecinie kibicujemy Polakom, żeby zaszli jak najdalej. Czy Filip Pieczonka dostanie się do ćwierćfinału gry pojedynczej? O tym jeszcze się dowiemy, ale Filip gra też w grze podwójnej. Tam też będziecie mogli go dopingować. No i to jest chyba nasza taka największa nadzieja. No w turnieju singlowym już nam został tylko Filip w deblu. Też mamy reprezentantów.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Gdzie trzeba zwalniać, gdzie trzeba uzbroić się w cierpliwość, gdzie kolejki, to o tym powiemy już teraz. Słuchacie radia Super FM, dzień dobry. Estakada Pomorska. Nie ma tam tragedii, ale rzeczywiście samochodów coraz więcej z minuty na minutę i gęsto od aut. Oczywiście bywały gorsze poranki, także raczej staramy się patrzeć na życie w ten sposób, że szklanka jest do połowy pełna. Podobnie na Ku Słońcu, czy Europejskiej, albo Okulickiego oraz Wrocławskiej. Są kolejki kilkuminutowe, ale mieliśmy trudniejsze poranki niż ten dzisiejszy. Jest się z czego cieszyć. Węzeł Głębokie, tam jest naprawdę przyzwoicie. Aleja Wojska Polskiego, węzeł Łękno, skrzyżowanie z Wawrzyniaka, także myślę, że tutaj nie ma co narzekać. Bogumińska, Dzika Północ, Szczecina, Szosa Polska, tam może delikatnie będzie trzeba zwolnić, no ale już to skrzyżowanie Pokoju z Bogumińską wygląda naprawdę przyzwoicie. Strzałowska, Dębogórska, w okolicach Stoczni Szczecińskiej, czyli Stalmacha, oraz Bogumińska, Wilcza, Strzanieckiej, po prostu jedziemy. Jeżeli są wyjątki, jeżeli są miejsca trudne jednak, pojawiają się, dawajcie znać, piszcie na Messengerze albo dzwońcie 91245, będziemy czym prędzej przekazywać te wasze telefony dalej do innych słuchaczy radia Super FM Szczecin.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Shakira w Radiu Super FM. Wiadomości o 7:30 przed nami.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum Onkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
5: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
4: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
5: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
4: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
6: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
7: Kaskada, ty i ja!
8: Od 15 lat tu wszystko gra!
7: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
8: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
7: Świętuj z nami w Galerii Kaskada!
9: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
10: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu. To twój

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
2: Andrzejku, to jest dzień dobry. Miasto powinno rozważyć zakaz ruchu ciężkich pojazdów przez ulicę Drudzkiego-Lubeckiego, bo przebudowa na Dodrzanki tu nie pomoże. Mówił w Radiu Super FM radny Szczecina Marek Duklanowski. Przypomnijmy, informowaliśmy już o mieszkańcach tej okolicy i ich petycji dotyczącej tej sprawy. Jak tłumaczą, dla nich nieustanny ruch tirów to hałas i drżenie po niemieckich budynków. Duklanowski oceniał w naszym studiu, że ruch należy teraz do prezydenta Szczecina.
3: Oczywiście powinno towarzyszyć temu zmiana torowiska tramwajowego, ale być może na dzisiaj należałoby się zastanowić nad tym, żeby ograniczyć ruch ciężkich pojazdów na tych odcinkach. Oczywiście to jest kwestia również prezydenta. Prezydent jest organem, który zatwierdza ruch na terenie miasta i też ten ruch organizuje. Być może na tych bardziej zniszczonych ulicach, zwłaszcza tam, gdzie ludziom drżą domy, wtedy kiedy jedzie ciężarówka z 24 tonami ładunku, należałoby to po prostu oszczędzić.
2: Petycja mieszkańców Drudzkiego-Lubeckiego ma trafić teraz do Urzędu Miasta.
4: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
2: A co z tą nad Odrzanką od lat odkładaną? Teraz zdaje się pieniędzy też nie ma, ale może jednak z błędu wyprowadzi mnie dzisiaj nasz poranny gość. Radny, jak słyszeliśmy w rozmowie po godzinie 18, a wiceprezydent miasta dzisiaj po godzinie 8 i wspólny mianownik, czyli prowadzący Michał Kaczmarek we własnej osobie. Dzień dobry, Michale.
5: Cześć Andrzej, wszystko powiedziałeś, więc mi zostaje tylko przytarknąć. Tak jest, wiceprezydent Michał Przepiera będzie razem z nami po godzinie 8 rano. Temat nad Odrzanki będzie tematem dominującym, ale zapytam także chociażby o teatr współczesny pod kątem tego, jak tam przebieg prac, bo niepokojów wokół teatru i jego siedziby zdaje się być coraz więcej. Inne tematy związane z infrastrukturą również dzisiaj na żywo.
2: A propos teatru, tam zdaje się też mierzą hałas w tym momencie. Poza tym, jeżeli polubiliście Radio Super FM na Facebooku, to i tak już wiecie o tym, że Michał Przepiera u nas będzie. Polecamy. Zaglądajcie także na nasze media społecznościowe.
4: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
2: W lidze są niepokonani od 6 meczów, choć 3 z nich to remisy, ale serię bez przegranej na pewno chcieliby przedłużyć. Piłkarze Pogoni Szczecin szykują się do najbliższego meczu Ekstraklasy na wyjeździe. W weekend zmierzą się z Piastem Gliwice. Jaki plan na ten pojedynek ma trener Dumy Pomorza? Tego mamy dowiedzieć się już dzisiaj. Jedyna porażka, której portowcy doznali w sezonie ligowym, to mecz pierwszej kolejki z Legią Warszawa. Potem Duma Pomorza zanotowała 3 zwycięstwa i 3 remisy, co w tabeli w tym momencie daje 7 pozycję. Miejsce wyżej zajmuje Piast, który nie przegrał w 4 ostatnich spotkaniach. Mecz portowców z Piastem zaplanowano na niedzielę na 12:15, więc do tematu oczywiście będziemy wracać. No i także do tematu konferencji prasowej trenera Dumy Pomorza Oskara Garcia, który spotka się z dziennikarzami dzisiaj o 13:30, a więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
1: Super FM Sport.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Koniec pięknej serii Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po 4 efektownych zwycięstwach do zera, biało-czerwoni na zakończenie fazy grupowej przegrali z Bułgarią 2-3. Mimo tego nasz zespół awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca. A tak trudny i zacięty mecz wyjdzie nam na dobre, mówi nasz rozgrywający Jan Firlej.
7: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
6: A w 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Była walka, nie ma punktów. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. Zwłaszcza w pierwszej połowie polski zespół grał bardzo dobrze, ale za wrażenia nikt punktów nie daje, mówi dla Jaga TV trener Adrian Siemieniec.
8: Były momenty, z których możemy być dumni, ale no też ciężko tak podnosić to słowo duma po porażce mimo wszystko. Bo generalnie no, taka jest Liga Europy, poziom tych zespołów jest tak, jak dzisiaj prezentowaliśmy. Też nie możemy po każdym meczu tylko się cieszyć z tego, że parę było momentów. Musimy po prostu szukać punktów. A dzisiaj uważam, że przynajmniej remis był tutaj w zasięgu.
6: Dziś Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. A były gracz kolejorza błysnął wczoraj na słynnym San Siro. Jakub Kamiński strzelił gola i zanotował asystę. Benfica Lizbona wygrała na wyjeździe z Milanem 2-0. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Rozstawiona z 7 Polka pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz, która w Meksyku jest rozstawiona z 2. Drugi mecz i drugie zwycięstwo Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Mistrzowie Polski wygrali w Norwegii z Kolsztat 36-29. Dziś Orlen Wisła Płock podejmie w swojej hali zwycięzcę Ligi Europejskiej MT Melsungen. Obie drużyny jeszcze nigdy w historii ze sobą nie zagrały. Na wciarze rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów od wyjazdowej porażki z Nantes.
1: Super FM. Pogoda.
9: Nawet 18 stopni dzisiaj po południu, coraz cieplej z godziny na godzinę. Teraz 11 stopni pokazują termometry, wiatr umiarkowany, dużo słońca w naszym mieście, w całym mieście, cytując klasyka. Bez opadów deszczu już dzisiaj. Jutro też nie będzie padać, jutro będzie nawet cieplej, jutro dwójka pojawi się z przodu, czyli w piątek 20. Szanowni Państwo.
4: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
9: 7.37, tutaj nie ma co przedłużać, tutaj trzeba po prostu grać dobrą muzykę i spędzać razem poranek. Bartek Czatowicz, jak słyszeliście, cześć, witam serdecznie. Pomoc drogowa, informacje dla kierowców, to za chwilę, dajcie nam 3 minuty, a my dorzucimy do pieca dobrą muzyką, żeby ten poranek tak rozpocząć z kopyta, energicznie. Zapraszam. A, muzyka miała być, no tak, no to proszę uprzejmie, Axwell Ingrosso, More Than You Know, już teraz w Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Są kolejki w drodze do centrum Szczecina, ale niedługie, na przykład na 2-3-4 minuty na Zagadłowicza przed węzłem Głębokie, albo na Ku Słońcu. No nie, no tutaj to może nawet dłuższa troszeczkę. Jest ta kolejka na Europejskiej, sięga prawie skrzyżowania z Wrocławską, na Wrocławskiej sięga prawie skrzyżowania z Okulickiego, a na Ku Słońcu rozpoczyna się gdzieś w okolicach Różanej, w połowie drogi do centrum handlowego Ster, a więc od zachodu może być z problemami jak od wschodu. Oczywiście zwalniają kierowcy już za mostem Pionierów, tam też powoli dojeżdżacie do Estakady Pomorskiej, no i trzeba czekać. Trzeba szybciej wyjeżdżać z domu, jeżeli chcecie z prawobrzeża się przebić do centrum. Naprawdę, lepiej tam przed Estakadą Pomorską w okolicach 7.30 już być, żeby na 8 zdążyć i żeby nie musieć się stresować. Jeżeli chodzi o węzeł Kijewo, to tutaj poważnych problemów nie ma. Przejezdnie Batalionów Chłopskich Floriana Krygiera, Podjuchy. W Podjuchach w ogóle nie trzeba się martwić o przejazd. Droga Krajowa nr 31, czyli była autostrada poznańska, ulica Floriana Krygiera i w okolicach Ronda Hakena i węzła Granitowa. Bez kolejek teraz.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Nie byłbym sobą, gdybym wam czegoś nie przygotował. Specjalnego, jakiejś niespodzianki, jakiejś takiej piosenki z rękawa, z kapelusza. 17 minut zostało do godziny 8. Muzycznie teraz będzie coś takiego. Tę, tę. Hej, hej, hej, hej. Coś, wiecie, co to jest za piosenka? Zresztą po prostu posłuchajmy. Mówiłem, że tak będzie. Simple Minds i Don't You Forget About Me w Super FM.

0: 10 minut zostało do godziny 8. Dzień dobry, to Super FM. Pływamy po najważniejszych tematach ze stolicy Pomorza Zachodniego. Mieszkańcy apelują w sprawie Drudzkiego-Lubeckiego. Mieszkańcy północy Szczecina mają dosyć. Nie mamy ani jednego dnia odpoczynku od nieustannego hałasu, piszą mieszkańcy ulicy Drudzkiego-Lubeckiego w petycji skierowanej do Urzędu Miasta. Chodzi o samochody ciężarowe. Oni już nie chcą ich słuchać. No, to po pierwsze, że słuchać, a po drugie po prostu uważają, że jest niebezpiecznie.
1: Mieszkam 14 lat. Te 3-4 ostatnie lata to jest po prostu nagminne narastanie. Jest tego coraz więcej. Tirów jest bardzo dużo.
2: Prędkość ta, powiew powietrza, mało mnie nie zmuchnął z chodnika, trzeba zejść. To jest po prostu niebezpiecznie.
3: To nie może tak być, że jest taki nieustanny hałas, który po prostu przeszkadza.
0: A petycję podpisało jak na razie, jak do momentu tej publikacji na naszej stronie internetowej super.fm 150 osób, pewnie będzie więcej, no i będą mieszkańcy walczyć o to, żeby ten ruch ciężarowy ograniczyć na tyle oczywiście, ile się da. 9 minut zostało do godziny 8.

0: To Oskar Cyms w Radio Super FM na zakończenie drugiej, w zasadzie to trzeciej nawet, no bo rozpoczęliśmy o 5:30 godziny naszego porannego spotkania. Serwis informacyjny wiadomości, godzina 8. Tak, to za chwilę, jeszcze 6 minut i będzie 8, a następnie poranna rozmowa Radia Super FM. Gościem Michała Kaczmarka będzie Michał Przepiera, czyli wiceprezydent Szczecina. To tuż po wiadomościach. Następnie prognoza pogody, no i dalej muzyka, bo na przykład Caro Emerald czy Guru Josh Project. Piękne brzmienia na 97,5.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: Ty i ja.
5: Od 15 lat tu wszystko gra.
4: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
5: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
4: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
9: Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Leap Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Leap Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Leap Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
17: I po reklamie.
18: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
19: Otoczenie prezydenta o projekcie w sprawie podatku dla koncernów paliwowych. W Sejmie ruszyły prace nad Lex Rolnik. Tatrzańscy przyrodnicy uspokajają turystów. Takie odgłosy. To nic groźnego.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Miriam Lipińska. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie głowy państwa twierdzi też, że wbrew temu, co mówi rząd, paliwa i tak nie byłyby tańsze dzięki ustawie, mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
20: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen. To jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
19: Rząd obiecuje, że jeśli prezydent podpisze ustawę, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Dziś drugi dzień procesu, jaki prezydent wytoczył portalowi Onet za artykuł z czasów kampanii wyborczej o pracy Karola Nawrockiego w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że publikacja narusza jego dobra osobiste. Dziś będą zeznawać kolejni świadkowie za zamkniętymi drzwiami. Napisaliśmy prawdę, wszystko jest udokumentowane, potwierdzone w kilku źródłach, przekonuje naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
21: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
22: I świadkowie, rozumiem, potwierdzą to w sądzie.
21: Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
19: Poza procesem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, Karol Nawrocki skierował także do sądu prywatny akt oskarżenia w trybie karnym o zniesławienie. Ten proces ma ruszyć w listopadzie. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął właśnie pracę nad Lex Rolnik. Przepisy mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
23: Czyli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcyjnych wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
19: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Jeśli spacerując po Tatrzańskim Parku Narodowym usłyszymy taki dźwięk. Nie panikujmy, mówią przyrodnicy z TPN i przypominają o trwającym w Tatrach rykowisku jeleni. Przerażające odgłosy wydają właśnie one, a nie atakujące niedźwiedzie. Dźwięki mają zwabić samice i jednocześnie odstraszyć potencjalnych rywali, ale nie turystów, tłumaczy Tomasz Zając z TPN.
24: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
19: Byki są w trakcie rykowiska pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać, ale doskonale słychać je z dużej odległości i tak najlepiej podziwiać jelenie zaloty.
0: Po ósmej poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: I nasz gość obecny już w studiu na żywo z nami w czwartek. Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. Panie prezydencie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mieszkańcy północy Szczecina i Drzetowa Grabowa są zaniepokojeni ostatnią pana odpowiedzią na interpelację radnego Wojciecha Kępki w sprawie remontu nad Odrzanki, bo z tej odpowiedzi wynika, że wy to nawet nie jesteście jeszcze w fazie inkubacji, jeżeli chodzi o przygotowywanie tego projektu.
2: Ta odpowiedź przedstawiała stan faktyczny i historię, natomiast nie mówi nic o przyszłości. Jesteśmy w takim momencie, kiedy konstruujemy przede wszystkim budżet roku 2027 i wieloletnią prognozę finansową, no bo inwestycje to jest wieloletność i mamy zamiar przygotowania podjąć co do modernizacji całej nadodrzanki. Zresztą państwo tutaj to pojęcie nieco zawężacie, mówiąc oczywiście naturalnie i tam są największe problemy, z tym trzeba się zgodzić, Stalmacha, Drudzkiego, Lubeckiego, Rugiańska, ale my pracujemy nad całą nadodrzanką, tak naprawdę jak ona się definiuje szeroko, to jest od poczynając Tamy Pomorzańskiej, a kończąc na granicy Szczecina z Policami.
1: O ile wyobrażam sobie, że tamte okolice Tamy Pomorzańskiej w ostatnim czasie zostały trochę doinwestowane.
2: No Tama Pomorzańska i Szczawiowa, to pewno mieszkańcy dyskutowali z panem redaktorem.
1: Tylko, że w przypadku Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej tam
2: nie ma zabudowy mieszkaniowej.
1: Jest trochę firm magazynowych i tak dalej.
2: Nie ma tak blisko zabudowy mieszkaniowej.
1: A od Firlika w stronę Wrocławia tam naprawdę nie było przez lata nic robione. Okazję z mieszkańcami rozmawiać we wtorek, to oni wprost mówili, że halo, jeżeli to jeszcze ma zostać tak przez 5, 6, 7, 8 lat, to przecież tam niedługo nie będzie czy rozbierać z tej jezdni.
2: To prawda i tutaj w żaden sposób nie można się nie zgodzić z mieszkańcami, więc pełna racja. To zresztą jest ta kolejna duża inwestycja, w którą będziemy wchodzić. Od dawna to zapowiadaliśmy. Mówiąc tym kolokwialnym językiem, wychodzimy w tej chwili z Pomorzan i właśnie będziemy szli w kierunku północy. Proszę zwrócić również uwagę, że to co na północy, jeżeli teraz pójdziemy właśnie tak geograficznie i wzdłuż tej nadodrzanki było robione i mogło być robione taką metodą, bym powiedział gospodarczą, bez wielkich przedsięwzięć projektowych, związanych również z pracami mocno w ziemi, w sieciach, to zostało zrobione, bo czy ulica Stołczyńska, czy ulica nad Odrą, to jest czynione. Bardzo ważny element w tym wszystkim gdzieś umyka w tej dyskusji, również osoby, które lepiej znają miasto, też o tym jakby zapomniały, to jest nasz cały system zabezpieczenia miasta, bo głównie mówimy tutaj też o uciążliwościach, oprócz oczywiście standardu tej ulicy związanych z ruchem samochodów ciężarowych, a proszę zwrócić uwagę, czy my na ulicy Stołczyńskiej w tej chwili podpisaliśmy umowę i będziemy realizować tą tak zwaną wagę preselekcyjną oraz miejsce do ważenia pojazdów. I to samo czynimy na wydłużeniu trasy północnej przy granicy z Policami. Zatem od tamtej strony, choć również i z innych miejsc stron Szczecina w ten sposób się zabezpieczamy, bo przypomnę, że ostatnio na ulicy Południowej, w tej chwili na ulicy Struga, budujemy cały system, żeby przede wszystkim wyłapać pojazdy, które naruszają przepisy prawa, normatywy, są przeciążone i tak dalej.
1: No dobrze, okej, to jest fajna sprawa. Niemniej jednak wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś chociażby na chwilę stanie w okolicach ulicy właśnie Rubiańskiej, Drudzkiego, Lubeckiego czy Firlika i zacznie liczyć, ile tam jeździ ciężarówek i jak mocno one dudnią, to może się okazać, że
2: kto zna północ,
1: to jest chyba najbardziej newralgiczna
2: północ,
1: część miasta.
2: AMI jest bardzo dobrze znana północ, wie o tym doskonale. Szczególnie ten właśnie tutaj, to zresztą bardzo trudne skrzyżowanie, które będzie wymagało rozwiązania, bo tam przypomnę, że jest jeszcze ciąg Drudzkiego Lubelskiego w kierunku powiedzmy Tomaszowskiej, w kierunku Komuny Paryskiej czy Willowa i tutaj mamy takie to skrzyżowanie trzeba będzie rozwiązać. Zresztą pamiętamy również ten Stalmacha w ogóle jest w stanie fatalnym, ale Drudzkiego Lubelskiego na tym odcinku ma ten właśnie walor, o którym pan redaktor powiedział, czyli bardzo blisko zabudowa mieszkaniowa, z drugiej strony zabudowa hotelowa, więc tamtej przestrzeni też jest mało. Tu jest też pewne wyzwanie, które, bo niewątpliwe poprawienie jakości ulicy poprawi również ten komfort, chociaż to nie jest jedyny element, który należy spełnić, z racji tego, że patrząc na przykład na torowisko tramwajowe, zresztą państwo też informują, my o tym informujemy, robimy te takie doraźne naprawy, głównie w tamtym rejonie, natomiast zupełnie czym innym jest nowe torowisko. Ale co jest ogromnym wyzwaniem i czymś, co trzeba rozstrzygnąć, to jest ruch tramwajowy równocześnie z ruchem samochodów ciężarowych, kiedyś tak to nie miało miejsca na wspólnych pasach. I to tutaj będziemy musieli zastosować rozwiązania, które na przykład przy ulicy Kolumba są mocno dyskutowane w tej chwili, bo co innego jest, jak jest oczywiście torowisko wydzielone, których większość dalej jest na szczęście w Szczecinie.
1: I wyobrażam sobie, że na Kolumba ten ruch jest i tak mniejszy niż będzie na północy, ale nie chcę nic mówić, ale jeżeli dekadę temu dyskutowano w tym mieście o tym, czy centrum logistyczne na Rurjańskiej to jest jest dobry pomysł i wtedy mówiono, no nie jest to może najlepszy pomysł, no ale przecież my nic nie możemy.
2: Mówmy się, to nie centrum logistyczne wywołuje jako jedyne ten, to jest składowa wielu elementów.
1: Ale jakbyśmy policzyli samochody, to te samochody z logotypem Poczty Polskiej, to jest co trzeci mniej więcej, który jeździ, a one jeżdżą do centrum na Rurjańskiej plus jeszcze inne, które tam
2: musimy
1: są.
2: Musimy zdać sobie sprawę,
1: no nie
2: że tu
1: to jest duży generator.
2: Tu mamy niestety zderzenie tych dwóch interesów, wartości i trzeba je pogodzić. To jest z tego, że mamy wzdłuż Odry, i to od historycznie tak zawsze było w Szczecinie, przedsiębiorczość, przemysł, usługi, logistykę również, ale która się znacznie rozwinęła w stosunku do tej historii, która miała miejsce. I to na przykład, jak mówimy o rozwoju Szczecina, to tego chcemy. Natomiast ja się nie zgadzam z poglądem na przykład tych osób, a słyszałem, że alternatywne trasy, żeby przejąć część tego ruchu i czy obejście zachodnie nie zmienią tej sytuacji, bo absolutnie zmienią. Bo ktoś zapomina całkowicie o tym, że również znaczny ruch przy tym liczeniu pojazdów jest tam z Polic. Polic jadąc, czy z potężnych zakładów chociażby, tak zwanych zakładów chemicznych Policy, wiemy, te nazwy się zmieniają, Grupa Azoty, to przecież stamtąd nie da się wyjechać inaczej niż przez Szczecin.
1: Panie prezydencie. To jest oczywiste. 2030 czy nie 2030? Czy zacznie się remont na Dodrzanki?
2: My robimy dokumentację przygotowawczą w przyszłym roku. Zajmą się tym zresztą Szczecińskie Inwestycje Miejskie, żeby tu rozwiać wszelkie wątpliwości, bo to jest podmiot, który ma najszersze jakby działanie i w tej chwili ma tą sprawność w realizacji inwestycji, więc nie skupimy się tylko i wyłącznie jakby na samym elemencie inwestycji torowej, tramwajowej. Perspektywa unijna rozpoczęła się z rokiem 2028, bo mówimy również o montażu finansowym. Jesteśmy w kontakcie z instytucjami finansującymi i to przygotowujemy, to jest naturalne. Natomiast zawsze jest tak, że to, co dziś przygotowujemy, ma swój efekt przy inwestycjach dużych za kilka lat. Tak jak dzisiaj to, co widzimy na ulicach i się zmienia.
1: Powtórzę, panie prezydencie,
2: miał swój początek wcześniej.
1: Musimy mieć jakieś konkretne informacje.
2: Panie redaktorze,
1: 2030
2: to
1: czy
2: ja
1: nie
2: tak
1: 2030?
2: Powiem. Ja pamiętam, o wiele lat przychodzę do tego studia z panem redaktorem, wielu wywiadów udzielam i mam na przykład, miałem pytania, pamiętam sprzed lat, o trasę północną, o Ostróga, o tramwaj na Prawobrzeże. Nie będę mówił o kubaturach, choć pewno zaraz przejdziemy do kubatur i większość z nich już dzisiaj jest realizowana. Więc tak samo tutaj będzie. Ta inwestycja zostanie realizowana.
1: Panie prezydencie, jeżeli mówimy o kubaturach, to nie, o teatr za chwilę, to jeszcze zamykając infrastrukturę, zapytam pana o most Kłodny.
2: To jest dobry przykład.
1: Co tam z tymi kopertami się dzieje, że ich nie można otworzyć i zaprezentować?
2: Taki termin tu nie używa.
1: Czy nie mówię o kopertach? Panie prezydencie.
2: To są pudełka i oferty.
1: Ale koperty ofertowe, tak.
2: To są pudełka ofertowe.
1: Pudełka ofertowe. Tak, co się dzieje z pudełkami ofertowymi?
2: Są weryfikowane, sprawdzane i są w tej ocenie, natomiast z drugiej strony jakby odbywa się montaż finansowy. Ja myślę, że dużo ważniejsze osoby ode mnie, zarówno w mieście, jak i w naszym kraju, niedługo będą miały bardzo dobrą informację dla Szczecina.
1: Kiedy?
2: Wkrótce.
1: A które osoby dużo ważniejsze od pana? To znaczy, że tutaj rozumiem, że najazd ministrów to jedno, ale pan jest wiceprezydentem, więc został tylko prezydent przystęp.
2: No nie, no ważniejsze w Szczecinie, no radni Rady Miasta są ode mnie ważniejsi, chociaż ja też miałem okazję dwukrotnie mieć okazję przynajmniej być wybranym na radnego, natomiast radni Rady Miasta są dużo ważniejsi ode mnie. Również dużo ważniejsi ode mnie są oczywiście pan prezydent. Moi koledzy są równie ważni, chociażby
1: omija pan trochę moje pytanie.
2: Dobrze, ale też osoby związane mocno ze Szczecinem, z kraju, no bo to jest związane z finansowaniem, to mogę może w ten sposób powiedzieć. Zacznę listę podziękowań tych osób, które się do tego przyczyniły, że ta inwestycja ma wielką szansę zrealizować się. To mogę tą listę zacząć wymieniać. Zacząłbym od Ministerstwa Obrony Narodowej, od Ministerstwa Infrastruktury, od osób, które są ze

0: Wiemy się, co dalej z mostem Klodnem?
1: Myślę, że na połomie września i października się dowiemy.
0: Czyli rozumiem, że mamy być optymistami.
1: No, absolutnie.
0: Czyli most Klodny powstanie.
1: No ja mam nadzieję, tak? Natomiast oczywiście to nie zależy tylko ode mnie, także jak powiedziałem panu redaktorowi...
0: No, ale pan zaczął podziękowania, to jakby miał nie powstać, to chyba by pan
1: już,
0: nie miał...
1: Bo te osoby już bardzo... No dlatego nie mogę, jak wiem, że te osoby przygotowują ogłoszenie ważnej informacji, no to ja nie mogę dzisiaj wybrzedzać tej informacji ze strony tych osób, gdzie ona ma też formę pewną, zarówno taką urzędową, ale także uroczystą.
0: Słuchajcie, drodzy słuchacze, kontekstów, bo z tych kontekstów wynika, że most Klodny powstanie i że znaleziono na niego pieniądze. Teatr współczesny. Nie będę pana pytać, panie prezydencie, o te wszystkie szczegóły dotyczące takich no, nie dość dobrych relacji pomiędzy kwestiami marszałkowskimi a miejskimi, bo dużo się o tym mówi, że tam napięta atmosfera jest coraz bardziej.
1: Ja mam bardzo dobre relacje z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, ale oczywiście w innym pionie działam, więc być może.
0: Właśnie, bo chciałem zapytać, czy w takim razie nie czuje pan presji, żeby ten teatr budować jak najszybciej, skoro coraz głośniej jest, się jest mówi budowany. O tym, że to miejsce w Muzeum tak. Narodowym niebawem tak, może absolutnie. Już nie być.
1: Absolutnie tak i powiem, że te prace nawet sprawniej przebiegają i lepiej niż nawet zakładałem. Miałem więcej obaw. Oczywiście mówimy dzisiaj o pracach projektowych. Nawet o pewnych rzeczach, takich ciekawostkach informowaliśmy państwa mieszkańców, chociażby zmierzeniem poziomu hałasu. Tu nawet warto zapytać dyrekcję teatru, która bardzo mocno jest zaangażowana w ten proces i to będzie jej miejsce pracy, dużego spędzania czasu i przed tej twórczości artystycznej, ale nie tylko, bo również tej roli społecznej teatru. I to przebiega bardzo sprawnie, bardzo dobrze. Tu jesteśmy zadowoleni z wyboru biura projektowego, z całego jego zespołu. Pomagamy oczywiście w tej mierze, nadzoruje cały ten proces nasz podmiot, jakim są Szczecińskie Inwestycje Miejskie, wcześniej przeze mnie wymienione. Tu nie widzę żadnych zakłóceń, żadnych zagrożeń. Również dodam, że od strony montażu finansowego bardzo dobrze przebiega ta praca i tu właśnie chciałbym podkreślić, podziękować zarządowi województwa, panu marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi, panu Bogdanowi Jaroszewiczowi i jego zespołowi do spraw funduszy tak szeroko rozumianych pomocowych, bo tu jest szansa zarówno na pozyskanie dofinansowania z tej jeszcze perspektywy unijnej, która kończy się z końcem roku 2027, ale także z nowej perspektywy. Akurat to zadanie nam wejdzie na takie łączone dwie perspektywy unijne.
0: Dwie minuty i dwa szybkie pytania na koniec. Panie prezydencie, czy są jakieś nowe informacje w kontekście przebudowy dworca PKS w Szczecinie? Pytam o to dlatego, że wczoraj odbyła się w Szczecinie konferencja prasowa, gdzie zarysowywano perspektywy rozwoju kolei do 2035 roku. I tak mi przyszło do głowy, że okej, o tej szybkiej kolei się mówi coraz więcej i tak dalej, a ten dworzec PKS-u to jest takim dworcem, który wraca co jakiś czas na jakichś ładnych wizualizacjach i nic się z tym tematem nie dzieje.
1: Tam trwają prace, które, choć muszę przyznać, rzadko się to zdarza, ale nie jestem akurat bezpośrednio zaangażowany, bo związane są z partnerstwem publiczno-prywatnym, więc nie z inwestycjami, które realizujemy bezpośrednio, jesteśmy ich finansującym tylko w tym partnerstwie. Tych kilka kroków, które ważne były, zostało poczynione, tu zresztą bardzo duży wpływ na to ma Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Infrastruktury i rzeczywiście to powinno w najbliższym czasie, ta inwestycja powinna ruszyć również w tym sensie faktycznego wyłaniania tego partnera prywatnego, który będzie tą część inwestycji realizował.
0: A jaki cel miałby mieć partner prywatny, żeby inwestować tam na tym terenie?
1: Ale to ja nie mówię o samym dworcu PKS, tylko mówię o tym tak zwanym dworcu, takie pojęcie dworzec górny się pojawiało, tak? I tam mają być...
0: 15 lat temu
1: tak, ale w tej chwili ono się... No, były kolejne czyny zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pewna zielone światło ze strony Rady Miasta dotyczące właśnie tego partnerstwa publiczno-prywatnego. To ma być takie pierwsze w pełnoskalowe w ramach tej terminologii partnerstwa publicznego inwestycja tak zrealizowana, no bo były wcześniej, tak jak Ciuga czy inne, ale to nie chcę do tego wracać w tej chwili.
0: Idzie pan na korty dzisiaj?
1: Nie byłem jeszcze do tej pory i dzisiaj nie. Jutro mam wizytę w pewnym programie telewizyjnym porannym.
0: Aha, okej. Okay. Czyli...
1: Ale dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo dzisiaj jest dzień dzieci.
0: Na kortach.
1: Tak jest, dokładnie. Dzieci będą grały, kids turniej, więc... Więc zachęcam wszystkich
0: do udziału. Zorientowałem,
1: no i pojawią się też artyści dzisiaj.
0: Dopiero się zorientowałem, że w programie telewizyjnym poran to wiem, gdzie pan będzie.
1: Tak, ale nie wiedziałem, czy patrząc tutaj na pana Bartka, czy mogę o tym mówić, czy nie.
0: Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina, był z nami na żywo w czwartek. Dziękuję pięknie.
1: Dzięki uprzejmie.
2: Super FM. Pogoda.
3: Można mówić, trzeba mówić. Najpierw prognoza pogody. Moi drodzy, dzisiaj 18-19 stopni, jutro 20, to jest idealna pogoda, no i mamy idealną aurę do tego, żeby na korty tenisowe się wybrać.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
4: Zaprasza Bartek Czetowicz.
3: Tak, rywalizacja dzieci dzisiaj podczas turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open, ale także nie wcześniej niż o godzinie 15. Filip Pieczonka, czyli nasz już

0: Jedyny reprezentant w turnieju singlowym będzie walczyć o to, żeby sprawić niespodziankę z turniejową dwójką z Argentyny. Ta rywalizacja nie wcześniej niż o godzinie 15 na kortach tenisowych przy Alei Wojska Polskiego. Warto Filipa dopingować, bo on ma 22 lata. No a będzie walczyć o to, żeby znaleźć się w ćwierćfinale naszego szczecińskiego challengera. No a też z tego pasa nadmorskiego, bo z Gdańska zawodnik. 18 minut po godzinie 8. Guru Josh Project muzycznie w Super FM i pomoc drogowa.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Czyli raport z dróg na antenie Radia Super FM. Oczywiście sprawdzamy, jak tam korkowo wyglądamy. Tak, trzeba zwalniać za Mostem Pionierów przed Estakadą Pomorską na kilka minut. Podobnie na węźle Kijewo, ale także na ulicy Weleckiej w Mierzynie, przed skrzyżowaniem z Długą i Stopolową oraz na Kusłońcu, czyli przed rondem Gierosa. Kusłońcu, Europejska, Okulickiego, tam też z problemami. Węzeł Głębokie, przejezdny, Aleja Wojska Polskiego, aż do skrzyżowania z Wawrzyniaka. Raczej jedziemy w obie strony, bez kolejek. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, dobrze na szosie polskiej, bardzo przyzwoicie na Pokoju, czy na Bogumińskiej.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz w sercu.

0: 25 minut po godzinie 8, dajcie nam chwilkę, dosłownie 5 minut i będzie 8.30, a jak 8.30, to wiadomości w Super FM.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
4: Andrzej Kutes, zapraszam. W planie budżetu miasta na 2027 rok znajdą się środki na pierwsze kroki w sprawie remontu nadodrzanki. Część ulicy jest oczywiście w fatalnym stanie, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera. Pytany też o petycję mieszkańców ulicy Druckiego-Lubeckiego, którzy skarżą się na wzmożony ruch ciężarówek. Wiceprezydent precyzował, że będzie mowa o inwestycji od Tamy Pomorzańskiej do granicy miasta z Policami. Dokładna deklaracja, kiedy można będzie przystąpić do remontu nadodrzanki, nie padła, ale Przepiera zwraca uwagę, że budowane teraz trasa północna i zachodnie obejście Szczecina znacznie odciążą ten fragment miasta. Wtedy będzie też można zabrać się za nadodrzankę. Całej rozmowy z Michałem Przepierą posłuchacie niedługo w zakładce podcasty na naszej stronie, a do jej kolejnych wątków wrócimy w wiadomościach za godzinę.
5: To są wiadomości w Radiu Super FM.
4: Teraz o innym projekcie. Projekcie, który wejdzie w życie w 2035 roku i zawiera inwestycje na Pomorzu Zachodnim. Tak zapewniali w Szczecinie przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych oraz Portu Polska, czyli dwóch spółek odpowiedzialnych za horyzontalny rozkład jazdy. Koncepcja ma wprowadzić stałe, regularne połączenia między większymi miastami, także ułatwić przesiadki na największych dworcach w Polsce. Ważnym punktem będzie województwo zachodniopomorskie, zapewniał Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu PKP PLK.
6: W zakresie naszych inwestycji to chociażby połączenie Szczecin-Berlin, na którym już jesteśmy na etapie postępowania przetargowego, oraz modernizacja linii kolejowej Szczecin-Świnoujście, ale też nadodrzanka, gdyż to jest kręgosłup tak naprawdę transportowy z punktu widzenia ruchu towarowego i obsługi portów w Szczecinie-Świnoujściu, a więc te inwestycje, jak inne lokalne, czy linia Szczecin-Kołobrzeg.
4: Wprowadzanie horyzontalnego rozkładu jazdy ma się rozpocząć w 2035 roku. Według zapowiedzi autorów projektu poszczególne inwestycje mogą zająć nawet do 10 lat.
5: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
4: Druga runda turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open trwa. Dziś na korcie pojawi się Filip Pieczonka, czyli jedyny Polak, który wciąż jest w turnieju singlistów. Jego rywalem będzie turniejowa dwójka, Argentyńczyk Marco Trungeliti. Pieczonka zapewnia jednak, że stać go na zwycięstwo.
7: O, ja się przeciwników nie boję. Ja wiem, że dużo zależy ode mnie. Mam mocne bronie, mam serwis, mam forehand. Potrafię coś tam z tyłu biegać, także zostawię całe serce na pewno. To gwarantuję.
4: Wczoraj Polak miał dzień wolny od singla, zaprezentował się jednak na kordzie deblowym i wraz z Piotrem Matuszewskim awansował do drugiej rundy turnieju. Pozostałe pary, w których znajdowali się biało-czerwoni, swój dział zakończyły po jednym meczu. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
3: Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 5 setów, świetne widowisko, ale pierwsza porażka Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Biało-czerwoni przegrali w Sofii z Bułgarią 2-3 na zakończenie fazy grupowej, choć i tak awansowali dalej z pierwszego miejsca w grupie. Dobry mecz, mówi nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
9: Byliśmy blisko, żeby zwyciężyć. Na pewno będzie dużo, dużo materiału do analizy, bo to jednak 5-setowe spotkanie, także będzie dużo materiału i miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania. Bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
8: Ta przyszłość to może być kwestia ledwie kilku dni. W 1/8 finału Polska zagra z Łotwą, a Bułgaria z Niemcami. Zwycięzcy tych par zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale. To nie Liga Konferencji, tu o punkty będzie trudno. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała z Olympiakosem Pireus 1-2. Prowadziła po golu Kajetana Szmyta, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Armando González, a gola na wagę 3 punktów w 84 minucie strzelił Roman Jaremczuk. A dziś arcytrudne zadanie przed Lechem Poznań w Londynie zmierzy się z Crystal Palace. Anglicy o mistrzu Polski mówią z respektem, zwłaszcza o napastniku Mikaelu Iszaku.
10: To gracz, którego każdy zna. Pamiętam go z meczów Ligi Konferencji, gdzie strzelał mnóstwo goli. Na pewno jest gotowy również na to, by zrobić to na poziomie Ligi Europy. Musimy jednak uważać na cały zespół, bo zagrożenie u Lecha przychodzi z różnych stron.
8: Mówił trener Crystal Palace Pierre Sage. Mistrz Polski na zwycięzcę poprzedniej edycji Ligi Konferencji nie szykuje nic specjalnego, mówi obrońca kolejorza Joel Pereira.
10: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania. I to właśnie chcemy pokazać. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
8: Mecz w Londynie o 21:00. W lidze hiszpańskiej świetnie bawi się FC Barcelona, bo ciężko wczorajszy mecz nazwać poważnym graniem. Mistrzowie kraju pokonali Racing Santander aż 7-2 i umocnili się na prowadzeniu w La Liga. W drugiej połowie w bramce Katalończyków stanął Wojciech Szczęsny, który stracił w kuriozalny sposób gola, próbując kiwać się z rywalem we własnym polu karnym.
3: Super FM. Pogoda.
11: Nawet 18 stopni dzisiaj w Szczecinie z przejaśnieniami. Chociaż akurat teraz chmury zasłoniły słońce, to tego słońca będzie na pewno więcej niż było wczoraj. Chociaż wczoraj późnym popołudniem już było dobrze, dzisiaj bez opadów deszczu. Taka przyjemna odmiana czwartku do środy.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
11: 25 minut zostało do godziny 9. Jeszcze jedna pomoc drogowa przed nami. Jeszcze informacje dla kierowców. Muzyka i ta dobra, taka, którą znacie. Uwierzcie mi, naprawdę mega hiciory, nowości, to wszystko i wiele więcej w Super FM jeszcze do godziny 9.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
11: Mega hiciory to zdecydowanie... Van Halen i Jump w Super FM. Można skakać, no chyba, że jedziecie samochodem, to trudno będzie, bo uważajcie na sufit w aucie. 24 minuty do 9, cześć.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Cały czas długa kolejka samochodów przed Estakadą Pomorską, czyli przejeżdżacie Mostem Pionierów i w drodze do Estakady Pomorskiej na basenie górniczym trzeba zwolnić, ustawić się w kolejce. Sporo aut na szosie Stargardzkiej w obie strony, tam prace drogowców też nie pomagają o tej porze. Ku Słońcu, Europejska, Okulickiego, Dworska, Wrocławska, Gumieńce także stoją tam plus 5 minut na tych drogach dojazdowych do ronda Gierosa. Bardzo dobrze teraz przy Węźle Głębokie. Aleja Wojska Polskiego, rondo Jana Olszewskiego wyglądają przyzwoicie. Skrzyżowanie Wojska Polskiego z Wawrzyniaka już lepiej niż jeszcze pół godziny czy godzinę temu. A i na szczecińskim Niebuszowie myślę, że nie ma co narzekać. 19 minut zostało do godziny 9.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: 13:09:08:47 w czwartek. Witajcie serdecznie. Najważniejsze, najciekawsze, najistotniejsze wiadomości na antenie radia Super FM. Rowerowy WF z Bike S. Szczecińskie szkoły mogą bezpłatnie wypożyczyć rowery, wyobraźcie sobie. Lekcja na przykład wychowania fizycznego. Tutaj akurat urzędnicy proponują w komunikacie taką lekcję wychowania fizycznego. Uczniowie klas 6, 7, 8 szkół podstawowych, ale też szkół średnich mogą wybrać się na specjalne zajęcia w ramach rowerowego WF z Bike S. No i rowery miejskie wówczas... pracownicy miasta, tak, operatorzy tego systemu Bike S dostarczą do szkoły na taką lekcję, a po lekcji je zabiorą. Nic nie trzeba więcej robić. Trzeba po prostu zgłosić się do tego projektu. No myślę, że to jest fantastyczne rozwiązanie. Póki jeszcze słońce w miarę za oknem, jakiś bezrękawnik założyć, może coś pod szyję, no i na taką lekcję, ale ja nie rozumiem, dlaczego to musi być lekcja wychowania fizycznego tylko. No dlaczego to nie może być język polski na przykład na rowerach? Albo jakieś języki, powiedzmy angielski albo niemiecki.
1: Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolutnie.
0: No przecież Bike S to po angielsku, no to w sumie taki angielski albo niemiecki na rowerze miejskim. Jak jest rower po niemiecku? Fahrrad, tak? Fahrrad. Jest, natürlich, jawohl, i tak dalej, więc mam nadzieję, że kogoś zainspirowaliśmy. Za 11 minut będzie 9:00.

0: mnie obserwuje, czyli somebody's watching me, nawet wiem kto, bo to Tomek Janicki, który pojawił się w studiu Radia Super FM. Cześć, cześć Tomek.
1: Cześć, dzień dobry, witam gorąco i serdecznie.
0: Obserwujesz, bo już za chwilę Super FM z widokiem na Szczecin, no i od 9:00 twoje spotkanie ze słuchaczami Radia Super FM.
1: Tak jest, sprawdzę, czy naprawdę będzie można przejechać ze Szczecina do Warszawy w 3 godziny pociągiem. To będziemy dzisiaj sprawdzać. Będzie też o strefie podległego
0: parkowania.
1: Ale będziesz
0: jechać pociągiem?
1: Nie, ale będę sprawdzać, bo tam podobno są plany, żeby jechać 3 godziny. Tak.
0: Myślałem, że z pociągu będzie program.
1: Nie, tego jeszcze nie robiliśmy. No ale też będzie między innymi o strefie płatnego parkowania, bo dostałem ostatnio mandat. Szczegółów nie zdradzę. Powiem po godzinie 9:00, jak to wyglądało. No i oczywiście przeniesiemy się do ogrodów, a właściwie będę wspominać o tym, co będzie się działo w weekend, bo przecież już za chwilę kiermasz ogrodniczy, pamiętajcie o ogrodach.
0: Ojojoj, to jest wydarzenie dopiero.
1: No to jest to w ogóle tam mnóstwo kwiatów, rabaty i tak dalej.
0: Także... Ja tam lubię chodzić, mimo tego, że nie kupuję kwiatów.
1: No tam można się przejść jak po parku. Na przykład Wały Chrobrego stają się takim miejskim parkiem, którego nigdy tam jeszcze nie było.
0: I to w ten weekend już?
1: I to w ten weekend, tak.
0: Okej, no w sobotę ma pogoda dopisać, w niedzielę to powiesz po 9:00, dobra?
1: Powiem po 9:00, jak to będzie wyglądało.
0: Nie będziemy spoilerować. Czy ty śledzisz, mój drogi, turniej tenisowy Invest in Szczecin Open?
1: Wiem, że jest. Wiem, że jutro chyba będą grać gwiazdy polskiego show biznesu, z tego co ja wiem.
0: Będą grać, tak. Dzisiaj się pojawiają już.
1: A dzisiaj, znaczy ja w ogóle nie śledzę. Nie śledzę. To przyznaję się otwarcie.
0: Okej. Dzisiaj o 15:00 Filip Pieczonka, czyli jedyny Polak w turnieju indywidualnym na kortach. Bo tak myślałem, że o kortach będziemy rozmawiali, bo myślałem, że Jarek Fengler będzie od 9:00.
1: A on jest zapalonym tenisistą.
0: Tak. Jarek na urlopie. Mam nadzieję, że tam gdzieś sobie jednym oczkiem spojrzy na wyniki ze Szczecina. Z kortów Tomek Janicki, Super FM z widokiem na Szczecin. To już teraz. To była audycja Dzień Dobry, tu Super FM. Bartek Czetowicz odmeldowuje się. Pa.
2: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kaskada, ty i ja!
7: Od 15 lat tu wszystko gra!
6: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
7: Graj w strefie rozrywki. A za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
6: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.
8: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
11: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
18: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM. Prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
19: I po reklamie.
20: Tak gra?

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Drogo, coraz drożej, ceny paliw nie przestają rosnąć. Przed nami wyjątkowo ciepła jesień, za chwilę o plusach i minusach i o drogowych absurdach w Krakowie, które zebrali od mieszkańców aktywiści.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Cena benzyny 95 przebiła już na niektórych stacjach barierę 8 zł, a litr diesla kosztuje już niemal 10 zł. Co gorsza, na obniżkę się nie zanosi. Wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a rząd mówi, że nie ma już z czego finansować kolejnej odsłony pakietu CPN. Premier naciska na prezydenta, by podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo wpływy z niego mają pójść właśnie na pakiet obniżający ceny na stacjach. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezydent po raz kolejny ustawy nie podpisze. Kierowcy tankują i zgrzytają zębami.
3: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
4: Kurczę, no drogo jest, tak? To był podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
1: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Dziś minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta, Bartoszem Grodeckim z BBN-u.
5: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA.
1: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji w obliczu zauważalnej eskalacji. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz IMGW. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także mas powietrza z nad Afryki. Ciepła jesień może skrócić sezon grzewczy, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
1: Pozostanie z nami także susza, jeśli deszczu będzie mało. Ulica spacerowa, bez chodnika czy wysepka dla pieszych, na której się nie mieszczą, to tylko niektóre przykłady absurdów zgłoszonych przez mieszkańców Krakowa za pośrednictwem portalu Dobra Jazda KRK. Uruchomili go 4 miesiące temu aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego i do tej pory dostali już 200 zgłoszeń, m.in. od pacjentów szpitala ortopedycznego przy ulicy Bochenka.
7: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
1: Mówi Filip Jermakowski z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści będą sprawdzać stan realizacji propozycji mieszkańców. Powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie ma raczej potwierdzenia w faktach. Do takiego wniosku doszedł międzynarodowy zespół ekspertów, który przeanalizował 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego. Badacze odkryli, że sam Rzym nie odgrywał tak centralnej roli, jak do tej pory sądzono. Istotniejsze były stolice prowincji, które często pełniły funkcje kluczowych węzłów komunikacyjnych.
2: Super FM. Pogoda.
8: Aktualnie 13 na termometrach w Szczecinie. Jak patrzę za okno naszego studia, to słońce próbuje przebijać się przez tę warstwę chmur krążącą nad Placem Rodła. No i póki co to wszystko się udaje. Oby tego słońca w ciągu dnia było jak najwięcej, choć prognozy mówią jasno. Będą chmury, ale bez opadów. Ciśnienie stabilne, po południu zacznie spadać, maksymalnie dzisiaj do 19.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Czyli ciepło, czyli lato jeszcze trwa, choć jak jechałem dzisiaj do radia, to w okolicy Placu Kościuszki widać, że liście powoli nabierają tych kolorowych jesiennych barw. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Super FM z widokiem na Szczecin, no a ja będę z wami do godziny 14. W tej godzinie m.in. wiadomości lokalne i Andrzej Kutys będzie też na strefie płatnego parkowania. To już za chwilę. Warto zostać Super FM, a na zegarach 4 minuty po godzinie 9.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

Idealna muzyka, by miło spędzać czas w pracy. Sia w Super FM z widokiem na Szczecin, 14 minut po godzinie 9. Dużo mówi się o strefie płatnego parkowania, że są kontrowersje związane z przekazywaniem mandatów do mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. I ja jestem tego żywym przykładem. Wczoraj dostałem, proszę bardzo, informację, że w październiku zeszłego roku nie miałem wykupionego biletu. Czas jest tak odległy, że nawet jak miałem wykupiony bilet, to nie wiesz, nie masz się jak odwołać, bo nikt nie trzyma biletów SPP przez rok. No i jeszcze załapałem się na 7-dniowy termin płatności, no kiedy za chwilę wchodzi 90 dni. Coś czuję, że kasy w budżecie miasta brakuje i dawaj wysyłać powiadomienia z 7-dniowym terminem płatności. Szkoda, że nie wysłali tego mandatu po 3 latach, a bo wtedy może by był przedawniony.

0: Tak dla was gramy w czwartkowe przedpołudnie w Super FM, w programie Super FM z widokiem na Szczecin. 25 minut po godzinie 9. Kasia Popowska i tlen. A to trzeba mieć czym oddychać, prawda? Wielu może Kasi pozazdrościć, bo śpiewa o tlenie, o życiu. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. Jak jedziecie autem, może jesteście w pracy albo pracujecie zdalnie, to właśnie dzisiaj możecie włączyć sobie muzykę rodem z kowbojskich filmów. To w urzędzie by się przydało. Petenta bierzecie, drogie panie urzędniczki, na lasso na przykład i do okienka. Numerki niepotrzebne. Albo w skarbówce takie rozwiązanie wprowadzić. O, idziesz do drugiego urzędu skarbowego, biorą cię na lasso i się od płatności nie wywiniesz. Lasso i Dzień Muzyki Country lepsze jak zajęcie komornicze. A od razu w budżecie będzie więcej środków. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te punktualnie o godzinie 9.30 przedstawi dla was Andrzej Kutys. Warto zostać razem z nami i nie odchodzić daleko, by wiedzieć, co dzieje się w Szczecinie i regionie.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
5: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Na zegarach zbliża się 9.30, w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne. Prosimy bardzo.
9: A na początek informacja praktyczna. Z ostatniej chwili internauci informują o kolizji samochodu z tramwajem w Alei Piastów w kierunku Śródmieścia przed Placem Kościuszki. Tak mniej więcej na skręcie w lewo na wysokości budynków ZUT-u. Na razie jeszcze nie ma tam większych utrudnień, ale uważajcie, ruch tramwaju w kierunku Śródmieścia z Pomorzan. Tu czekamy jeszcze na informacje z zarządu dróg.
10: To są wiadomości w radiu Super FM.
9: Prace przebiegają szybciej niż zakładaliśmy, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera, pytany o budowę nowej siedziby dla Teatru Współczesnego na Łasztowni. Przy czym, przypomnijmy, Muzeum Narodowe zapowiada, że część budynku należącą teraz do teatru chciałoby przejąć już w 2027 roku, gdy dyrekcja Współczesnego planuje wyprowadzkę z Wałów Chrobrego już do nowej siedziby, czyli w okolicy roku 2031. Choć może wydarzy się to szybciej, bo prace przebiegają lepiej niż zakładano, opisywał w naszym studiu Michał Przepiera.
11: Te prace nawet sprawniej przebiegają i lepiej niż nawet zakładałem. Miałem więcej obaw. Oczywiście mówimy dzisiaj o pracach projektowych. Tu nie widzę żadnych zakłóceń, żadnych zagrożeń. Również dodam, że od strony montażu finansowego bardzo dobrze przebiega ta praca, bo tu jest szansa zarówno na pozyskanie dofinansowania z tej jeszcze perspektywy unijnej, która kończy się z końcem roku 2027, ale także z nowej perspektywy. Akurat to zadanie nam wejdzie na takie łączone dwie perspektywy unijne.
9: Całej rozmowy z Michałem Przepierą posłuchacie w zakładce podcasty na naszej stronie. Do tematu wyprowadzki Teatru Współczesnego z budynku na Wałach Chrobrego będziemy jeszcze wracać. wracać.
10: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
9: Radny kontra Baja Poland i odpowiedź miasta na jego interpelację. Kwestie dotyczące wyznaczenia tras przejazdu oraz ograniczenia uciążliwości wydarzenia dla mieszkańców nie były przedmiotem zobowiązań umownych, odpisał Przemysławowi Słowikowi wiceprezydent Marcin Biskupski. Gdy trwała rajdowa impreza, przypomnijmy, pod koniec sierpnia, w przeddzień rajdu Słowik starł się słownie z niektórymi zawodnikami przejeżdżającymi wieczorem przez ulicę Szafera. Film opublikował w swoich mediach społecznościowych.
12: Baja Poland, mamy hałas i smród spalin na ulicach Szczecina za publiczne pieniądze.
13: A pan tor wyścigowy pomylił? To jest tor wyścigowy?
9: Słowik napisał interpelację, tu cytat, dotyczącą generowania hałasu i zagrożenia na ulicach Szczecina w związku z organizacją Baja Poland. A jak w odpowiedzi poinformowało miasto, tu cytat, umowa z organizatorem nie zawiera odrębnych szczegółowych postanowień określających zasady przejazdu pojazdów rajdowych ulicami miasta poza wyznaczonymi i trasami oraz zakazu przejazdu takich pojazdów w określonych godzinach wieczornych. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
1: Super FM Sport.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Porażka Jagiellonii na otwarcie rywalizacji w Lidze Europy. Zespół z Białegostoku przegrał na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. A dziś wieczorem pierwszy mecz Lecha Poznań. Kolejorza czeka niełatwe spotkanie w Londynie, bo tak zagra z triumfatorem Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu Crystal Palace, mówi pomocnik Adam Wharton.
15: Nie powiedziałbym, że są jakieś oczekiwania. Myślę, że w zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie z zeszłego roku. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek z fazą grupową i potem systemem pucharowym. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
14: To dla takich spotkań gra się w europejskich pucharach, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
15: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
14: Mecz w Londynie rozpocznie się o 21:00. Jednak nie są niepokonani. Polscy siatkarze w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali z Bułgarią 2-3. Już przed spotkaniem było wiadomo, że biało-czerwoni i tak zajmą pierwsze miejsce w grupie, ale nie było mowy o odpuszczaniu, mówi rozgrywający Jan Firlej.
16: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios. Bardzo fizyczna siatkówka dzisiaj. Myślę, że dla kibiców gratka. Świetnie się to na pewno oglądało. Szkoda, że nie jest happy endem dla nas, ale jest to tak naprawdę ostatni mecz grupowy, który nie ma wpływu na miejsce też w grupie.
14: Bułgarzy dali nam w kość, ale cel pozostaje ten sam. Obronić tytuł, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
17: No po tym spotkaniu ja już czuję, że nogi są naprawdę ciężkie i pulsują. Także taki jeden dzień, w którym dojdziemy do siebie, a później oczywiście pełna koncentracja, przygotowanie do kolejnej rundy.
14: W 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Magdalena Fręch awansowała do najlepszej ósemki turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4-6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz.
1: Super FM. Pogoda.
0: Mimo że czuć już nadchodzącą jesień, to jeszcze lato nie daje za wygraną. Aktualnie 14 na bramie portowej i placu Szerockiego, maksymalnie w ciągu dnia do 19. Ciśnienie stabilne, padać nie będzie. No same dobre informacje. Pod warunkiem, że biometr zostawicie w domu.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

14 minut zostało do godziny 10. LP nas nastroiła do dalszej pracy. A może właśnie nie, może to jest czas, by sięgnąć po kubek ulubionej kawy, by zrobić sobie przerwę w pracy. Ja swój kubek mam, co prawda już pusty, ale to tak czy siak każdemu polecam. Przeglądam sieć internetową. Jak się okazuje, jest pomysł, by pociągi ze Szczecina do stolicy, czyli do Warszawy, dojeżdżały, uwaga, 3 godziny. Co prawda to wymaga czasu, bo planowana jest budowa nowej linii kolejowej, która poprowadzi przez Pyrzycę do Gorzowa Wielkopolskiego i dalej do Poznania, a później połączy się z trasą szybkich kolei i dojedzie do Warszawy. W 3 godziny. To bardzo optymistyczny scenariusz. No, jedynym minusem mogą być opóźnienia, a te wpisały się na stałe w kanon polskich kolei. No i trudno będzie je wyplewić. Ale trzymam kciuki.

0: Wszystko jest takie łatwe, patrzcie, no. So easy. Olivia Dean w Super FM. 3 minuty, tyle czasu zostało do godziny 10. Jak spieszycie się na spotkanie, jak macie zaplanowany przegląd samochodu na 10, o, to proponuję się nieco pospieszyć, by nie mieć nie do czasu, by wam mechanik nie wrzucił kamyczka do miski olejowej. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotowała i przedstawi dla was Miriam Lipińska. Zostańcie razem z nami.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
2: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
6: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
5: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
6: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
5: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
11: Jutro spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Politycy prawicy chcą zorganizować Marsz Niepodległości we Lwowie. Idzie jesień, a z nią mgły. Podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć w taką pogodę.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Bezpieczeństwo Polski po niedawnych rosyjskich atakach przy granicy z Ukrainą i rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. To temat jutrzejszego spotkania w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego przedstawiciele co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
12: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
11: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. W obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, takich jak nietypowe zachowania ludzi na przykład w pobliżu mostów czy torów kolejowych i porzucone w tych miejscach paczki.
13: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
11: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL dosadnie o pomyśle prawicowych polityków na temat organizacji Polskiego Marszu Niepodległości na ulicach Lwowa.
14: Mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalny.
11: Grupa 21 posłów opozycji skierowała interpelację do premiera Donalda Tuska w sprawie zorganizowania 11 listopada we Lwowie Polskiego Marszu Niepodległości. Autorzy pisma domagają się, aby polski rząd uzyskał zgodę od władz Ukrainy oraz zapewnił finansowanie i zaplecze organizacyjne dla tego wydarzenia. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
4: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
11: Gęste mgły mogą pojawić się już dziś wieczorem i jutro o poranku. W Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do naszych domów i na balkony wpada coraz więcej owadów, to m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia i kopulują, mówi dr Grzegorz Wagner, entomolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
15: To oczywiście modliszka. Samce intensywnie poszukują swoich wybranek, samce są zdolne do lotu, zatem czasami wędrują i na wysokie piętra, w blokach, do centrów miast.
11: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków.
1: Super FM. Pogoda.
0: Czy dzisiaj będzie słonecznie? No według prognoz niekoniecznie. Ale patrzę za okno naszego studia, no i tutaj tego słońca jest tak naprawdę sporo. Aktualnie 15 w centrum, 14 na Łasztowni, maksymalnie w ciągu dnia do 19. Ciśnienie po południu zacznie spadać.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Czyli jak się poczujecie gorzej, weźmie was na przykład na popołudniową drzemkę albo znużenie, to nie jest wina obfitego obiadu bogatego w skrobie. Nic z tych rzeczy. To jest wina pogody i biometu na przykład. Albo ciśnienia. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Już za chwilę tu i teraz, czyli raport tego, co dzieje się w naszym mieście. O tym opowiem Piotr Jarząbek. Nie zabraknie także super muzyki, a te gramy właśnie tak. Na dobry początek Human. Będzie też Dermot Kennedy. To wszystko w Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
0: 4 minuty po godzinie 10.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM zaglądamy oczywiście na szczecińskie korty. Trwa tenisowy turniej Invest in Szczecin Open. Jest to 33. edycja, no i trzeba powiedzieć, że dzieje się naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o wczorajsze wyniki, no to w turnieju singlistów nie grali żadni Polacy, także tutaj w telegraficznym skrócie powiedzmy, że w meczu pogromców Polaków tak naprawdę Tom Gentz 2-0 pokonał Martina Krumicha. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na zwycięstwo Diego de Dury w 3-setowym meczu. Ja bardzo lubię zwracać uwagę na tego zawodnika, bo on w zeszłym roku na Invest in Szczecin Open przyjeżdżał jako zawodnik, który został wytypowany przez Federację ATP jako taki najbardziej perspektywiczny z grona wielu tenisistów. No i on przyjechał wtedy na takie specjalne zaproszenie do Szczecina, a teraz po prostu się tutaj zakwalifikował. Już jest na tyle wysoko w rankingu ATP, że nie jest już brany pod uwagę w tym Next Gen, tak to się nazywa. No i mógł po prostu ubiegać się o występ w Szczecinie. Do następnej rundy awansował także Chorwat Luka Mikrut, który pokonał będącego wyżej w rankingu Serba Laszlo Djere, ale to dlatego, że właśnie Serb skreczował w drugim secie. Najpierw Luka Mikrut wygrał 6-3, a potem przy stanie 2-2, no niestety poddały się mięśnie Serba i musiał skreczować. Polaków mieliśmy za to w turnieju deblowym, tutaj było ich naprawdę sporo, ale jedyna para, w której biało-czerwoni się zaprezentowali i awansowali dalej, no to para Filipa Pieczonki i Piotra Matuszewskiego, która 2-0 wygrała swój mecz. Poza tym, no to chociażby Kacper Knitter i Oliwier Sterniczuk, czyli dwóch zawodników SKT Szczecin, odpadli. Oprócz tego też był Szymon Kielan, był Szymon Walków, no oni też niestety zakończyli swój udział w turnieju deblowym. Dzisiaj natomiast na kortach, no to właśnie, Filip Pieczonka, wspomniany przed chwilą, zagra swój mecz w drugiej rundzie singla z rozstawionym z numerem 2 w turnieju Invest in Szczecin Open Marco Trungelitti. Sam Pieczonka podkreśla, że to rywal z pierwszej setki rankingu ATP, przeciwnika się nie boi.
2: Ja wiem, że dużo zależy ode mnie. Mam mocne bronie, mam serwis, mam forehand. Potrafię coś tam z tyłu biegać, także zostawię całe serce na pewno, to gwarantuję.
1: Jak mu pójdzie, no to przekonamy się koło godziny 17, może 16:30, no bo mecz zaczyna się o godzinie 15. Oprócz tego Pieczonka zagra dzisiaj również w deblu. Ten mecz już w sesji wieczornej. Z Piotrem Matuszewskim zmierzą się z rumuńską parą Bogdan Paweł, Mirkea Jekan.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Ja nie wiem, o co chodzi i co sądzi pani Daria Zawiałow, ale może lubi, jak ma złamane serce i że to jest okej. Okay. No, każdy lubi co innego, tego się nie wybiera, tego się nie ocenia. Jedni kino, drudzy teatr, niezależnie od tego, co preferujecie, zawsze znajdziecie coś dla siebie w serwisie kulturalnym, a ten przedstawi dla was już za chwilę Barbara Gądek.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Biznes to relacje. A najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
12: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM. Prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
17: Super FM zaprasza.
18: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobre brzmienie, dobre kino i niezwykli twórcy. Pod koniec września w szczecińskiej Willi Lenza wystartuje 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Senior Movie 2026. To wyjątkowe święto kina, które udowadnia, że na realizację reżyserskich pasji nigdy nie jest za późno. Festiwal w całości dedykowany jest niezależnym i amatorskim twórcom filmowym powyżej 60 roku życia. Uroczysta gala otwarcia otwarcie rozpocznie się o 19 w klimatycznej sali teatralno-kinowej rezydencji. Tuż po oficjalnej części widzowie wezmą udział w pierwszym seansie w ramach festiwalowego cyklu Polskie Doki. Na ekranie pojawi się poruszający dokument Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. To opowieść o Karolu Śliwce, jednym z najwybitniejszych polskich projektantów graficznych XX wieku, twórcy kultowego logo PKO Banku Polskiego, którego genialne projekty zna każdy z nas, choć mało kto kojarzy je z jego nazwiskiem. Co ważne dla kinomanów, wstęp na galę oraz pokaz inauguracyjny jest całkowicie bezpłatny. Darmowe wejściówki będą wydawane na miejscu na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Sam festiwal potrwa w Szczecinie do 4 października. Szczegóły pokazów konkursowych znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu Senior Movie oraz na profilu Willi Lenca.
16: Na program zaprasza sponsor Willa Lenca, artystyczny salon miasta Szczecin.
19: Super FM z widokiem na Szczecin.
20: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

0: Hot and Cold w Super FM z widokiem na Szczecin. Chyba zdecydowanie lepiej, jakby było hot. Tym bardziej, że już najbliższy weekend od 19 do 20 września startuje kolejny kiermasz. Pamiętajcie o ogrodach, a w studiu Radia Super FM są jego organizatorzy Marek Maj i Robert Szyjanowski. Witam równie gorąco jak przed chwilą Katy Perry nas powita.
1: Witamy również. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Który to już kiermasz? Pamiętajcie o ogrodach. Która edycja?
1: No to tak, cyferki lecą, przybywa w tej numeracji. No to już jest 52. edycja kiermaszu.
0: To już 52 lata.
2: Tak. Nie, 26.
1: 26 lat, ponieważ dwa razy w roku.
0: No właśnie, bo to jest dzięki
1: temu, edycji, tak. To taki
2: no ale i tak, no wyobraźcie wybieg, że sobie 26 lat.
0: To jest kupa czasu.
1: Tak jest.
0: Czego możemy spodziewać się po tegorocznym kiermaszu? Pamiętajcie o ogrodach. Będą nowi wystawcy?
1: No jak zwykle będziemy gościli bardzo wielu wystawców, którzy jak zwykle przyjadą do nas z różnych rejonów Polski, bardzo często nawet odległych, gdzieś z południa, gdzieś po przekątnej od Szczecina, z Rzeszowszczyzny nawet. Będzie trochę wystawców nowych, których oferty dokładnie jeszcze nie znamy. Wiemy, że to będą na pewno atrakcyjne pozycje, atrakcyjne rośliny. I jak zwykle jesienią, no przede wszystkim cebulki, bo to pora sadzenia cebul, tak, po to, żeby nasze ogrody wiosną wyglądały jak najbardziej imponująco. To jest bardzo dobra pora na sadzenie wszelkiego rodzaju roślin, ponieważ ziemia charakteryzuje się odpowiednią wilgotnością. Rośliny o wiele łatwiej się przyjmują o tej porze roku właśnie.
0: To dlatego tym bardziej warto odwiedzić kiermasz Pamiętajcie o ogrodach, który ma swoją 52. już edycję. Ja zapytam, Robercie, czy my musimy brać ze sobą jakąś wałówkę na to wydarzenie? Czy będziemy tam głodni, czy spokojnie, ze spokojną głową możemy powiedzieć, wybieramy się w sobotę, w niedzielę, proszę bardzo.
2: Coś przekąsimy. Na wałach będzie na miejscu, no bo od lat mamy, częścią kiermaszu jest wałówka z przysmakami, tak to nazywamy, czyli jest to taka część wydarzenia, na której skupiamy same pyszności po prostu. Mamy
0: lokalne specjały.
2: Przysmaki, tak, mamy przysmaki z różnych regionów, z Podhala, z Podlasia, to jest pieczywo, to są wędliny, to są różnego rodzaju przetwory, na przykład litewskie smaki, jak ktoś lubi kminek.
0: Proszę bardzo.
2: I to samo w pełnym asortymencie, przeróżne pyszności. Na miejscu można zjeść coś fajnego, będą lody, będą no, przeróżne przysmaki.
0: Mięso z grilla na przykład, o.
2: Mięso z grilla jak najbardziej.
0: Czyli podstawa, drogie panie idą na zakupy, kupują na co macie chęć, co wam, do czego dusza zapragnie, a panowie, proszę bardzo, na kiełbaskę,
2: jest
0: na
2: grill,
0: karkówkę.
2: Jest piwko oczywiście.
0: Każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Tak,
1: no tutaj koniecznie będzie trzeba wspomnieć o producentach miodu, o pszczelarzach, którzy też licznie do nas przyjadą i będą proponowali, aby zaopatrzyć domowe spiżarnie w miody.
0: Z różnych części kraju?
1: Tak,
2: i jeszcze,
1: tak.
2: I jeszcze oczywiście warzywa właśnie teraz jesienią, czosnek. Oczywiście takie warzywa po prostu, no, te najbardziej popularne, ziemniaki, marchewka.
1: I owoce, śliwki, tak, jabłka, i owoce, też również, tak. Bo to też jest ogrodnictwo, to też są ogrody.
0: Tak, dokładnie tak. 19-20 września, warto sobie zarezerwować, czyli nadchodzący weekend. Ja tak sprawdzałem prognozy na nadchodzący ten czas. W sobotę 20 i bez opadów, w niedzielę 18, przelotne opady deszczu.
1: No i bardzo dobrze, że te opady wystąpią. Tak, rośliny bardzo kochają opady, zwłaszcza te rośliny, które właśnie sadzimy. One, jak już wcześniej wspomniałem, lepiej się przyjmują w tej ziemi, lepiej odnajdują się w takim środowisku wilgotnym, szybciej się ukorzeniają, pewniej się ukorzeniają i szybciej możemy się cieszyć efektami tych swoich nasadzeń. Przy okazji chciałem powiedzieć również, że śledźcie koniecznie nasz fanpage na Facebooku Kiermasz Ogrodniczy Pamiętajcie o Ogrodach. Dzisiaj wieczorem ogłosimy pewien konkurs, w którym nagrodami będą sadzonki klematisu. Nie powiemy, na czym ten konkurs będzie polegał. Przeczytacie, odpowiecie. Jest duża szansa na to, żeby wygrać i zdobyć, przyjść po prostu odebrać klematis.
0: Wszystko podczas kiermaszu 52. kiermaszu Pamiętajcie o Ogrodach, który już 19 i 20 września w Szczecinie. Jak zawsze nowa Chrobrego, to się nie zmienia.
2: No tak, to jest konstans.
1: No powiedzmy, że częścią nazwy własnej jest lokalizacja, także trudno mówić, żeby się odbywał gdzie indziej. Jest to kiermasz na Wałach Chrobrego, jest to hasło wywoławcze też. Bardzo wiele osób właśnie używa tej nazwy zamiennie. Kiermasz Ogrodniczy na Wałach Chrobrego, a nie Kiermasz Ogrodniczy Pamiętajcie o Ogrodach. Także to zamienna nazwa.
0: Ale pamiętać trzeba.
2: Ale
1: Pamięci w ogóle nie ma chęci.
0: Plany na 19 i 20 września już macie. Startuje 52. kiermasz Pamiętajcie o Ogrodach, a w studiu Radia Super FM byli ze mną dzisiaj Marek Maj i Robert Szyjanowski, czyli organizatorzy tego wyjątkowego wydarzenia. Panowie, dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy, zapraszamy w sobotę i niedzielę na Wały Chrobrego.

0: energetyzujący John Parr i Sound Almost Fire. Tak muzycznie kończymy tę godzinę w Super FM. Kończymy, bo czas na najświeższe wydanie wiadomości. Te przedstawi dla Was Miriam Lipińska. I są dobre informacje dla kierowców. Topnieje cena ropy na światowych rynkach. O tym m.in. w wiadomościach punktualnie o godzinie 11.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe, morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
11: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
12: Rośnie niepokój Polaków związany z wojną na Ukrainie, są dane GUS-u. Dobre wieści dla kierowców, ropa tanieje na globalnych rynkach. Pierwsza porażka naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
1: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Coraz więcej Polaków obawia się wpływu wojny na Ukrainie na naszą gospodarkę. Jak wynika z danych GUS-u, jeszcze w zeszłym miesiącu takich osób było niespełna 23%. We wrześniu już ponad 27%. Z kolei dla nieco ponad 30% respondentów obecna sytuacja na Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Tu też jest wzrost, bo jeszcze miesiąc temu myślało w ten sposób niewiele ponad 28% pytanych. Rosjanie testują NATO od Norwegii po Rumunię, a incydentów z udziałem dronów będzie coraz więcej, tak dr Jacek Raubo z portalu Defense24 komentuje informację, że dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa był uzbrojony. Zdaniem eksperta Moskwa będzie też chciała zwiększać koszty NATO, wymuszając podrywanie myśliwców.
13: To jest takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo my mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach na przykład lądowych i morskich.
12: Według wojska maszyna odnaleziona w rejonie Rusinowa to nowa wersja używanej przez Rosję Gerbery. Bezzałogowiec zostanie teraz dokładnie zbadany. Powiało optymizmem dla kierowców, ropa tanieje na światowych rynkach, choć baryłka nadal kosztuje powyżej $100. Spadki cen to efekt informacji z Arabii Saudyjskiej, która chce w ciągu kilku najbliższych dni przywrócić częściowo działanie uszkodzonego rurociągu wschód-zachód. Naftociąg ucierpiał w wyniku ataku irackich bojówek z przymierzonym połączonych z Iranem. A jest to tym bardziej dotkliwe, że po zamknięciu cieśniny Ormus to właśnie ta instalacja stała się ważną drogą transportu surowca. Rurociąg ma znów w pełni działać w ciągu 6 tygodni. PKP PLK podsumowało wczorajszą awarię systemu sterowania ruchem w Katowicach. W jej wyniku 649 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut, czyli około 217 godzin, a 76 pociągów odwołano. I jeszcze sport. Zwycięska passa biało-czerwonych zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze po raz pierwszy przegrali na tych mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. Michał Waszkiewicz.
2: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
14: Nie, nikt nad mnie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gradka. Świetnie się to na pewno oglądało.
2: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
14: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
2: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
15: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
2: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju.
12: Ale jest też dobra wiadomość. Na drodze do finału nie staną nam ani Włosi, ani Francuzi.
1: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami dzisiaj sporo chmur, ale przez te chmury przez cały dzień będzie próbowało przebijać się słońce. No i tak jest także i teraz. Jeszcze gdzieniegdzie to niebo widać i promienie słońca. Aktualnie 16 na rondzie Giedroycia i Gierosa. Tyle samo w Zdrojach i Podjuchach. Nieco chłodniej w Dąbiu, tam 15. Maksymalnie dzisiaj do 19 i bez opadów.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: A to dobra jest taka pogoda. Dobra, taką lubimy. Bez opadów, trochę słońca, lekko przyjemnie. W zasadzie jedną nogą jesteśmy już w weekendzie. Same przyjemności. A o przyjemnościach będzie m.in. w tej godzinie, bo trwa tydzień inicjatyw senioralnych. Co, gdzie i kiedy dzieje się dzisiaj w Szczecinie? O tym już za chwilę. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do godziny 14.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
0: A jakbyście nie mieli zegarka w pracy albo w samochodzie, to ja wam tylko dodam, że jest 5 minut po godzinie 11 i rozpoczynamy Imagine Dragons.

Alex Warren w czwartkowe przedpołudnie w Super FM. Na zegarach 15 minut po godzinie 11. Trwa tydzień inicjatyw senioralnych. O tym mówiła prezeska fundacji Możesz w radiu Super FM, Joanna Sawicka-Budziak, i zapraszała wszystkich seniorów na to wydarzenie. Dzisiaj o 15 startuje spacer z przewodnikiem po mieście, a organizatorem jest Akademia Seniora Stowarzyszenia Akademii Wiedzy. Także teraz trwają warsztaty plastyczne dla seniorów w klubie Seniora Wielgowo, czy warsztaty wokalne z kapelą dębową w klubie Szpak na Seledynowej. Finał tygodnia inicjatyw senioralnych już 20 września o 12 w nowej dekadencji. Szczegóły na temat tego wyjątkowego tygodnia znajdziecie na stronie Fundacji Możesz. No i tam was gorąco już teraz zapraszam. La la la, teraz sobie pośpiewamy. Naughty Boy w Super FM.

0: Back for Good i Take That. W Super FM z widokiem na Szczecin. Na zegarach 26 minut po godzinie 11. Jak się okazuje, o tym pisze lokalna prasa, ostatni monarcha z dynastii Piastów, czyli Kazimierz Wielki, już od 4 lat jest patronem okolic skrzyżowania ulicy Krzywoustego i Alei Bohaterów Warszawy, tuż przy galerii handlowej Nowy Turzyn. Ale nikt o tym nie wie, bo ani tabliczki, ani na mapach tego nie widać, ale to się zmieni. Bo w końcu doczeka się chłop swojej tablicy na skrzyżowaniu. Ale to cieszy, bo Szczecin idzie z duchem Kazimierza Wielkiego. No w końcu zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. No my też idziemy do przodu. To się mu tabliczkę zrobi. Niekoniecznie drewnianą.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
2: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
5: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
4: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
5: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
4: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
2: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i hotel jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
1: I po reklamie.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

Energetyzujący Pitbull i Kesha przed godziną 12 w Radiu Super FM. Tak dla was gramy w Super FM z widokiem na Szczecin. Są dobre informacje dla wszystkich, którzy są eko, bio i tak dalej. Jak się okazuje, tym żyją teraz tramwaje szczecińskie. Ekogenerator zasili wszystkie linie w naszym mieście. Konkretniej, od 1 października tramwaje w Szczecinie będą napędzane energią wyprodukowaną z odpadów. Zgodnie z podpisaną umową moc trafi do 8 stacji prostownikowych, a potem zasili wszystkie linie tramwajowe w mieście. Czyli z tymi butelkami na kaucję to ostrożnie, to nie oddawać wszystkich, bo podobno w plastiku najwięcej jest energii. Jak się tramwaj spóźni po 1 października, bo za mało prądu, to do kogo pretensje? No, do kogo?

0: Erasmus in the Shadows. Tak, gramy dla was w Super FM z widokiem na Szczecin. Kiedy zbliża się południe, to wiemy, że nadchodzi czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przedstawi dla was Marcin Krzemiński. Jak się okazuje, jesień będzie cieplejsza niż zwykle. To może jeszcze nie chować tych wakacyjnych shortów i sandałów, co? Zostańcie razem z nami, to dowiecie się, jaka będzie ta złota polska jesień.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbano o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie ciebie.
8: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
9: Znudziły ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Leap Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Leap Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM. Prosto z naszego salonu. Dni otwarte Leap Motor Grupy Gazet, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
10: I po reklamie.
11: Jest 12. Wiadomości Super FM.
12: Jesień będzie cieplejsza niż zwykle, twierdzą synoptycy. Potem nowe ustalenia w sprawie ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej i ciężkie zadanie Lecha. Zagra z drużyną z Premier League.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle. Wynika z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także napływających nad Europę mas powietrza z nad Afryki. Może się to przełożyć na krótsze okresy grzewcze, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
13: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
12: Ciepła i bezdeszczowa jesień może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego. Maszynista przesłuchany i potwierdza się pierwotna wersja dotycząca ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Takie są nowe doniesienia z prokuratury. Z zeznań wynika, że ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy betoniarki na razie śledczy przesłuchać nie mogą.
14: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki, nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
12: Wyjaśnia Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, trzy ciężko. Straty podliczyła też Kolej, to kilkanaście milionów złotych. Uwaga, na Lubelszczyźnie znów zawyją syreny. Tym razem ćwiczenia będą dotyczyć powiatu łęczyńskiego. Do mieszkańców tego regionu trafiły już alerty RCB. Test alarmu odbędzie się w godzinach od 12, czyli właśnie powinien ruszać do 15. Służby apelują o zachowanie spokoju. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
15: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, no przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, no to nie mamy innych gości w to miejsce.
12: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu. Jagiellonia grę w fazie ligowej Ligi Europy rozpoczęła od porażki 1-2 z Olympiakosem Pireus. Dziś wydaje się jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań. Zagra z triumfatorem ostatniej edycji Ligi Konferencji Crystal Palace. Trener kolejorza Nils Frederiksen uważa jednak, że pojedynek z tak uznaną marką jest najlepszą motywacją.
16: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
12: Pierwszy gwizdek o 21:00.
10: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami wiszą szare chmury, ale co ważne, z tych chmur dzisiaj nie spadnie na wasze słodkie czółko ani na ułożoną fryzurę, choć jedna kropla deszczu. Aktualnie 17 w centrum, tyle samo w Dąbiu czy Zdrojach, maksymalnie w ciągu dnia do 19. Padać nie będzie, a ciśnienie już powoli kieruje się do dołu.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Czyli kawę możecie sobie śmiało strzelić, tak po drugim śniadaniu, a przed obiadem? Czemu by nie? Jeszcze tylko 3 godziny mamy do 15, potem korki. No i 16, góra 17 będziecie w domu. Perspektywy są dobre, a jeszcze lepsze będą, jeśli spędzicie to popołudnie z radiem Super FM. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Na zegarach 4 minuty po godzinie 12, a już za chwilę do zdobycia dwie pomarańczowe torby radia Super FM. Idealne na zakupy, a razem z nimi bilety na turniej tenisowy Invest in Szczecin Open. Ćwierćfinały, półfinały, finał jeszcze przed nami. Jest się o co bić, jest o co walczyć.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.

który trwa do 20 września. Skoczycie sobie na mecze ćwierćfinałowe, półfinały, finał o... z radiową torbą. Czyli na najlepsze, co w każdym turnieju. 91 wieczórki, 5 piątek. Telefon czeka.

0: Dua Lipa. Na zegarach 26 minut po godzinie 12. Mam teraz coś dla wszystkich fanów biegania. Ostatnio o tym sporcie i bieganiu mówi się dużo. Niespełna dwa tygodnie temu byliśmy na 10. biegu Neptuna w Trzebieży, a już 19 września o 10 w Parku Kasprowicza startuje San Probi Uroran 2026. W programie przewidziano bieg Nordic Walking na 5 km, no i ten oczywiście bieg główny na 5 km punktualnie o godzinie 12.30. Będą medale, będą puchary, a to wszystko w ramach rozpoczynającego się Europejskiego Tygodnia Urologii, który startuje już w poniedziałek. No, bieg został objęty honorowym patronatem rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, profesora Leszka Domańskiego, czyli co? No, czyli w sobotę, 19 września, kibicujemy i to tak. Och, jak my będziemy kibicować. Aż słów brakuje.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
1: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Legenda polskiej sceny alternatywnej żegna się z koncertową publicznością. W Szczecińskim Domu Kultury Słowianin wystąpi Lech Janerka w ramach swojej pożegnalnej trasy. Po ponad 40 latach obecności na scenie, kompozytor, basista i autor nieśmiertelnych tekstów rusza w ostatnie tournée, podsumowujące jedną z najbardziej oryginalnych karier w historii polskiej muzyki. W programie koncertu znajdzie się pełen przekrój jego twórczości. Od kultowych utworów formacji Klaus Mittwoch po solowe przeboje na czele z takimi kompozycjami jak Jezu, jak się cieszę, Konstytucję czy Rower. 25 września będzie wyjątkowa i ostatnia okazja, by usłyszeć te utwory na żywo. Bilety na szczeciński koncert w Słowianinie są już w sprzedaży. W Operze na Zamku w soboty odbędą się wyjątkowe pokazy spektaklu sensorycznego Akuku, dedykowanego najmłodszym, a także bajki muzycznej Toto, która zachwyci najmłodszych melomanów barwną oprawą i inscenizacją. Z kolei w Teatrze Lalek Pleciuga w niedzielę ruszy seria pokazów ponadczasowej klasyki. Na scenę powróci Śnieżka w zachwycającej oprawie lalkowej. Będzie też kolejna okazja, by zobaczyć najnowszą propozycję Pleciugi dla dorosłych. Historię pierwszej zmarszczki. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Już za chwilę tu i teraz to dzieje się w naszym mieście. Piotr Jarząbek, który jest dzisiaj w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Co tam robi? O tym już za chwilę. Zostańcie razem z nami. Teraz ATB, będzie też Mrozu i Megan Trainor.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to ulica Spedytorska 6, czyli siedziba wojewódzkiego sanepidu w Szczecinie, gdzie dziś odbyła się konferencja prasowa dotycząca zakażeń wirusem HPV. On bardzo często prowadzi do nowotworów głowy i szyi i w związku z tym w całej Polsce rozpoczyna się kampania Nie odbieraj sobie głosu, no bo też te nowotwory bardzo często dotykają krtani, stąd ta nazwa. No i właśnie o niej opowiadali dzisiaj przedstawiciele szczecińskiego sanepidu, ale także Kuratorium Oświaty, bo ta akcja dotyczy również szkół podstawowych i ponadpodstawowych. O tym, jak groźny jest wirus HPV, opowiadała dr Małgorzata Domagoła-Dobrzycka, czyli zachodniopomorski inspektor sanitarny.
2: Wirus, który jest dużym wyzwaniem medycznym, ale także istotnym problemem zdrowia publicznego. To również jest wirus, który wywołuje inne schorzenia, między innymi w obrębie jamy ustnej, w obrębie głowy oraz szyi. Wirusy te również mogą prowadzić do powstania raka gardła czy też raka krtani. W ramach naszej akcji Nie odbieraj sobie głosu chcemy szczególnie uwrażliwić rodziców, młodzież na szczepienia związane z HPV, zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Szczepienia ochronne stanowią najskuteczniejsze narzędzie profilaktyki, pozwalające zredukować ryzyko infekcji i powikłań nowotworowych nawet o 90%. W naszym województwie odsetek zaszczepionych we wszystkich grupach roczników wynosi obecnie niecałe 16% i jak Państwo widzicie, jest przed nami dużo pracy.
1: Przedstawiono również dane na tej konferencji prasowej a propos tego, ile dzieci jest zaszczepionych przeciwko HPV, no i wychodzi na to, że średnia krajowa wynosi około 5%, w samym Szczecinie jest to niecałe 5%, no i też właśnie jest program, do którego szkoły mogą przystępować, aby szczepić swoich uczniów przeciwko HPV, jeżeli chodzi o Szczecin, no to tutaj mamy około 30% placówek, które zaangażowały się w ten program. Nie odbieraj sobie głosu, ma ten procent zwiększyć. Jak sobie z tym poradzi, no to do tego tematu będziemy jeszcze w Radiu Super FM wracać.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Madonna i Henrap. Już za chwilę 13 zegar tyka, to czas, by zrobić głośniej i posłuchać najnowszego wydania wiadomości, które ma dla was Marcin Krzemiński. W nich między innymi o cenach paliw. Jak tak dalej pójdzie, to na pylonach będą musieli dodać miejsce na jeszcze jedną cyfrę. Tak prewencyjnie, jakby diesel był za dychę. O szczegółach w wiadomościach już za chwilę.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pan Rymbiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
16: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
17: I po reklamie.
18: Jest 13. Wiadomości Super FM.
19: Syreny i alerty rządowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Sejmie rządowa informacja o wzmocnieniu obronności. Za chwilę też z przymrużeniem oka o cenach paliw.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Marcin Krzemiński. Syreny zawyły godzinę temu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały działanie. Wojsko poderwało myśliwce, a do mieszkańców osób przebywających w tych regionach alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informowało w SMS-ach o zagrożeniu atakiem z powietrza i apelowało, by znaleźć bezpieczne miejsce. To w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie blisko polskiej granicy. Przed chwilą wojsko przekazało, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej uderzył w cel lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy bezzałogowiec odrzutowy, podrywano myśliwce. A wszystko to działo się w momencie, gdy w Sejmie trwała debata po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
20: 270 km to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zabagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 km granicy państwa.
19: Mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk. Rządowej informacji posłowie domagali się po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Na temat bezpieczeństwa Polski z rządzącymi rozmawiać będzie też prezydent. Dziś spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, jutro z ministrem obrony. Uwaga kierowcy, zablokowana po śmiertelnym wypadku krajowa dwójka między Białą Podlaską i Terespolem. W miejscowości Hola auto osobowe zderzyło się z ciężarówką przewożącą drzewo. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prawie 650 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut z powodu awarii w Katowicach wczoraj rano, przekazało PKP PLK. Odwołano w sumie 76 pociągów, z czego 44 na całej trasie. Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice trwała w sumie 8 godzin, ale nałożyły się na nią kolejne awarie w Sosnowcu, gdzie pojawiły się kolejne opóźnienia. PKP nie informuje o przyczynach i okoliczności awarii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Ceny paliw rosną. Kierowcy obserwują te podwyżki z dużą troską o portfele, ale też z coraz większym dystansem. Tym, co nawet przy dystrybutorze potrafi wywołać uśmiech, jest rzut oka na paliwowe pylony, na których w wielu przypadkach wyświetlacze są przygotowane tylko na 3 cyferki.
6: Zmieści się ta jedynka z przodu?
21: Musimy przyjąć euro.
6: A póki co?
21: Nie mam pojęcia, myślę, że się zmieści, że nie będziemy mieli wyjścia. Po prostu przestaniemy robić 9 po przecinku.
6: 9,99 to jest maksymalna teoretycznie.
22: Zgadza się, bo sam pracowałem na stacji, nie da się więcej. Nie mieliśmy procedury nigdy.
6: A ma pan pomysł?
22: Możliwe dokleić.
23: Bo na samoprzylepnej tej dwustronnej.
19: Miejmy nadzieję, że jednak niczego nie będzie trzeba doklejać.
17: Super FM. Pogoda.
0: Temperatury z minuty na minutę idą w górę. Wcześniej 17, teraz już 18 na termometrach w Szczecinie. Tyle pokazują słupki na placu Kościuszki, jak i na rondzie Hakena. Maksymalnie w ciągu dnia do 19 ciśnienie spada, a biometr na razie póki co jest na nie.
18: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Pytanie, jaki będzie w piątek, ale według prognoz jutro rano przyda się parasol, bo ma padać od 5 do 9. Bardzo przyjemnie, także parasola głęboko nie chowajcie. To jest Super FM z widokiem na Szczecin. Już za chwilę Nina Manduk-Czyżyk i Klinika Zdrowia. A jeszcze przed 13 Tomek Duda zabierze was w podróż i prześle wyjątkowe pocztówki. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do 14.
18: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: A na zegarach 5 minut po godzinie 13:00.

0: zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia forumonkologiczne.com.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Dzień dobry, to jest Klinika Zdrowia, a my rozmawiamy o idei pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej z Katarzyną Wojtyniak, psychoonkologiem i organizatorką tego wyjątkowego wydarzenia. Kasiu, mówiłyśmy już o psychoonkologii, a dzisiaj porozmawiamy o opiece paliatywnej. Mam wrażenie, że wokół tego tematu jest dużo mitów i nadal kontrowersji. Wciąż wielu osobom kojarzy się ona z ostatnim etapem życia. Czy to właściwe rozumienie?
3: Tak jak wspomniałaś, myśl jest taka, że opieka paliatywna to już jest koniec. Ja pracuję w jednym ze szczecińskich hospicjów stacjonarnych i pracuję z osobami, które są objęte opieką paliatywną. Pod opiekę paliatywną to oczywiście decyduje lekarz, kiedy taka osoba powinna trafić właśnie pod opiekę paliatywną, kiedy jest zakończone leczenie onkologiczne, czyli to systemowe.

0: poprawiam, tutaj chodzi o to, nie chcę użyć tego słowa poprawiamy, no bo to by było takie nieprofesjonalne, ale przede wszystkim w opiece paliatywnej chodzi o to, żeby ta jakość życia była lepsza, bez bólu, żeby pacjent został zaopiekowany właśnie przede wszystkim przeciwbólowo, ponieważ tutaj tylko jeszcze dopowiem, przychodzi taki moment, ponieważ no choroba nowotworowa jest to proces biologiczny i przychodzi taki moment, że ten ból nowotworowy, który no potrafi być bardzo duży i nieprzewidywalny, osoby bliskie nie są w stanie zaopiekować się tym bólem w domu, czyli normalne takie leki ogólnodostępne już nie pomagają. I po to są takie miejsca jak hospicja, po to właśnie jest opieka paliatywna, żeby osoba z zaawansowaną chorobą nowotworową została zaopiekowana przede wszystkim przeciwbólowo i mogła funkcjonować w dobrej jakości.
1: Jaką rolę poza leczeniem objawów odgrywa w opiece paliatywnej rozmowa, wsparcie psychologiczne, pomoc rodzinie?
0: Rola psychologa jest, nie chcę tutaj sobie dodawać, ale bardzo duża, ponieważ sama rozmowa jest to ogólnodostępne narzędzie dla nas wszystkich i rozmawiając, nazywając, sprawiamy, że jest nam lżej w tym niełatwym etapie. Osoba, która trafia pod opiekę paliatywną do hospicjum, rozpoczyna nowy etap, niełatwy etap. Bliscy tej osoby także, to też jest dla nich niełatwy, nowy etap. I ta rozmowa sprawia, że właśnie, że mogą porozmawiać z kimś, nazwać to, co w nich jest przede wszystkim, te emocje, bo ja tutaj bardzo właśnie zawsze zachęcam, żeby skontaktować się, ja jako psycholog, psychoonkolog, zachęcam do tego, żeby skontaktować się z tymi emocjami, które nam towarzyszą właśnie w tym niełatwym momencie, więc to wsparcie w obszarze emocjonalnym, jakie właśnie my oferujemy psychoonkolodzy, no jest tutaj, uważam, kluczowe.
1: Słuchacie Kliniki Zdrowia, a moim gościem jest Kasia Wojtyniak, organizatorka pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej, które będzie miało miejsce już 9 października w Teatrze Polskim w Szczecinie. I do naszej rozmowy wrócimy w kolejny czwartek w Klinice Zdrowia. Do usłyszenia.
2: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM. Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, Forum Onkologiczne.com.

0: Coldplay w Super FM z widokiem na Szczecin. To jest ważna informacja dla wszystkich, którzy często odwiedzają serwis e-urząd i korzystają z rozwiązań elektronicznych do załatwienia spraw w urzędzie. Jak się okazuje, mieszkańcy Szczecina mogą zadawać pytania miejskiemu wirtualnemu asystentowi opartemu na AI. Czyli jeśli kiedykolwiek byliście zagubieni wchodząc na stronę serwisu e-urząd, to teraz będziecie zaopiekowani czatem AI, na który wydano 100 tysięcy złotych i działa to do końca roku pilotażowo. Nie wiem jak wy, ale ja z takim czatem czuję się bezpiecznie i zaopiekowany, no, jak w dobrej, renomowanej klinice.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego. Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: I po reklamie.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Przez setki kilometrów Dunaj płynie szeroko i dostojnie. Aż nagle jego droga zostaje przecięta przez góry. Brzegi zbliżają się do siebie, skalne ściany wyrastają niemal pionowo z wody, nurt przyspiesza, gdzieś wciska się w te wąskie przejścia skalne, jakby wielka europejska rzeka musiała udowodnić, że potrafi przebić się przez kamień. To właśnie jest Żelazna Brama, jeden z najbardziej monumentalnych przełomów Dunaju, położony na pograniczu Rumunii i Serbii. Cała ta strefa przełomowa ciągnie się przez około 100 km. No nie jest to pojedyncza jakaś szczelina w górach, ale cały system zwężeń, kotlin, ścian takich skalnych, dawnych bystrzy, przez które stulecia budziły respekty żeglarzy, ale także wędrowców, kupców. Najbardziej widowiskowa część nosi nazwę Kotłów Dunaju. Dawniej, zanim rzekę spiętrzono zaporami, woda pomiędzy skałami była pełna wirów, gwałtownych prądów, takich fal spienionych. Stąd właśnie wzięła się nazwa Kotły, bo nurt wyglądał podobno tak, jakby Dunaj naprawdę się gotował. Ale Żelazna Brama jest nie tylko opowieścią geologii. Oczywiście to jest jedno z tych miejsc w Europie, gdzie można zobaczyć, jak bardzo rzeka organizowała ludzkie życie już tysiące lat temu. Na serbskim brzegu znajduje się również Lepenski Wir, niezwykłe stanowisko archeologiczne sprzed kilku tysięcy lat. No, żyli tutaj ludzie, dla których Dunaj był jednocześnie drogą, spiżarnią, jak i w ogóle centrum świata. Budowali takie charakterystyczne trapezoidalne domy, łowili ryby, pozostawiali po sobie zagadkowe kamienne rzeźby o twarzach przypominające trochę ludzi, trochę stworzenia wodne. No a później pojawili się Rzymianie. Na początku II wieku cesarz Trajan przygotowywał wyprawę przeciwko Dakom. Aby przeprowadzić armię przez niebezpieczny odcinek Dunaju, jego inżynierowie wykuli drogę w skalnej ścianie, właśnie w miejscu tutaj tej Żelaznej Bramy. Co ciekawe, po przeciwnej stronie patrzy dzisiaj na Dunaj monumentalna twarz Decebala, ostatniego króla Daków i wielkiego przeciwnika Trajana. Rzeźba ma ponad 40 metrów wysokości. Wygląda, jakby władca wyłaniał się bezpośrednio ze skały. Ale nie jest starożytna, no bo powstała dopiero na przełomie XX i XXI wieku. Dwaj dawni przeciwnicy, więc nadal patrzą na siebie ponad wodą. Sama rzeka również bardzo się zmieniła. No, w XX wieku powstał wielki system hydroenergetyczny. Budowa zapory dodatkowo podniosła poziom Dunaju, zatopiła część dawnych osad, wysp, śladów historycznego krajobrazu, no a przede wszystkim uspokoiła rzekę. No i te dawne bystrza, dawne wiry, które przez setki lat były postrachem żeglarzy, zniknęły dziś pod wodą. A miejsce jest nie tylko rezerwatem, ale też wielką atrakcją turystyczną, więc warto zobaczyć, warto pojechać. Do usłyszenia, cześć!
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Na zegarach zbliża się godzina 14, to czas na obiad, ale także na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. A ja słyszę się z wami już jutro w piątkowym programie po 9:00. Gotowi na super weekend, gdzie razem z Zosią Lichotą będziemy odkrywać najciekawsze atrakcje na sobotę i niedzielę. Po 12:00 ten program przeniesie się do salonu Leap Motor Grupy Gezet. Po co, dlaczego, co się tam dzieje? Słuchajcie nas już jutro. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: Kolejny wypadek z hulajnogą elektryczną. Dwoje dzieci w szpitalu. Potem PKN, czyli prezydencki pomysł na niższe ceny paliw. Najpierw jednak o kolejnym rosyjskim uderzeniu blisko Polski.
4: Była bardzo masywna eksplozja.
3: Mówi premier Donald Tusk.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Odwołany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Także wojsko przekazało, że zakończyło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem.
5: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
3: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier precyzuje.
6: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jachodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
3: Mówił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Donald Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i także w nocy z środy na czwartek.
6: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
3: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dziś 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. I jeszcze ważna, uspokajająca informacja od wojska. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, które podrywano właśnie w związku z tym, co działo się na Ukrainie. Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Mrągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
7: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
3: Mówi Rafał Syczew z policji w Mrągowie. Hulajnoga została zabezpieczona, bo 12-latek był za młody, by z niej korzystać. Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich. Był rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej, powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
8: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
3: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem w piątek, potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw.

0: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Skrzypce, sceniczna ekstrawagancja i kunszt, który od wieków zachwyca Europę. Stanisław Słowiński odwiedzi Szczecin z trasą koncertową i nowym projektem Legenda Paganiniego. Stanisław Słowiński jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci współczesnej polskiej sceny muzycznej. Z powodzeniem łączy muzykę klasyczną, jazz, improwizację oraz muzykę filmową. Okazją do powstania płyty i nowej trasy jest 200. rocznica powstania słynnego drugiego koncertu skrzypcowego Niccolo Paganiniego ze słynną La Campanellą. Podczas niedzielnego koncertu w Filharmonii usłyszycie unikalne, nowoczesne aranżacje klasycznych dzieł genueńskiego mistrza. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia w Teatrze Współczesnym będzie widowiskowy Frankenstein w reżyserii Grzegorza Jaremki. Kultowa powieść powraca w mrocznej odsłonie. Twórcy zapraszają widzów wprost w głębie horroru, by zmierzyć się ze strachem i pytaniami o naszą przyszłość. Do klimatu minionych lat przeniesie nas z kolei Teatr Mały, który zaprasza na spektakl Dobry Wieczór Fok w reżyserii Arkadiusza Buszki. To lekka, błyskotliwa opowieść nawiązująca do przedwojennych kabaretów, w której po świecie anegdot prowadzi sam Mieczysław Fok, a w tle pojawiają się oryginalne, archiwalne nagrania. W finale tygodnia w Teatrze Lalek Preciuga zobaczycie nie tylko bajkową klasykę dla dzieci, ale i historię pierwszej zmarszczki, pełną humoru propozycje dla dorosłych. A dopełnieniem oferty dla najmłodszych będą sensoryczne widowisko Akuku oraz bajka muzyczna Toto w Operze na Zamku. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz w audycjach.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Słuchasz Super FM.

0: jest Radio Super FM w Szczecinie.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Szczecinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Kino Zamek w Szczecinie zaprasza od piątku 18 września na tygodniowy przegląd filmów Federico Felliniego. W programie przeglądu zagości 6 odrestaurowanych filmów tego włoskiego mistrza i jednego z najważniejszych twórców europejskiego kina. Jak trafnie zauważa Alicja Hellman, ceniona filmoznawczyni, Federico Fellini traktował każdy swój film jako autonomiczne królestwo obrazów. Przestrzeń, która ma być zarazem drapieżna, uwodzicielska i wykraczać poza granice potocznego doświadczenia. Właśnie w tym napięciu między realnością a wizją, jawą a snem, prawdą a inscenizacją rozgrywa się całe kino mistrza z Rimini. Bohaterowie włoskiego reżysera są w procesie nieustającego kreowania samych siebie. Pozują na artystów, kochanków, ludzi sukcesu, a zarazem ulegają własnym fantazjom o miłości czy spełnieniu. Wystarczy pomyśleć o ikonicznych rolach, jakie Marcello Mastroianni zbudował we współpracy z Fellinim. Dziennikarz ze Słodkiego Życia, Guido z 8,5, alter ego samego twórcy gubi się między tym, kim jest, a tym, kim powinien być w oczach innych i własnych. Nie każdy ma tyle sił, ile dobroduszna Kabiria, aby wciąż trwać mimo licznych zranień i wszechobecnego zepsucia. Fellini nie wraca dziś na polskie ekrany wyłącznie jako wielki mag kina, lecz jako artysta, który pod zgiełkiem pełnego namiętności i perwersji spektaklu umiał rozpoznać i pokazać egzystencjalną pustkę. Nawet wtedy, gdy włoski twórca olśniewa barokowością obrazu, nie porzuca czułości wobec ludzkiej słabości. To właśnie dlatego jego kino pozostaje tak żywe. Pod fantazją wciąż drży niezwykle aktualna i przejmująca prawda o człowieku. W programie przeglądu w kinie Zamek w Szczecinie znajdą się filmy Wałkonie, Noce Kabiri, Słodkie Życie 8,5, Julieta i Duchy oraz Głos z Księżyca. Gorąco polecam Państwu spotkanie z filmami Federico Felliniego.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 15. Wiadomości Super FM.
12: Był rozkaz, by w razie konieczności zestrzelić. Chodzi o drona w pobliżu granicy. Śmiertelny wypadek w kopalni Szczegółowice. Nie żyje górnik. Zatrzymani dwaj mężczyźni w sprawie awarii kolejowej w Katowicach.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli wtargnęłyby w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych.
13: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
12: Alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność. Alert dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach. Nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz, i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
15: Staram się żyć normalnie po prostu.
14: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
12: Podobnie było w Rzeszowie. Alarm już odwołano. Normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i wspomnianym Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Tragedia w kopalni Szczegłowice w Knurowie. Nie żyje 38-letni górnik. Wypadek nastąpił w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu obudowy, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Jutro mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
16: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
12: Mówi prokurator Dawid Szulik. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnienia opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołano. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Chodzi o całą Lubelszczyznę i Podkarpacie, większość powiatów województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz część Mazowsza. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Na koniec jeszcze nietypowy elektryczny autobus przypominający tramwaj, który wyjechał na ulicę Warszawy. Powstał w Hiszpanii, obsługuje linię 106. Była pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Jest wyposażony w gniazda USB, z których pasażerowie mogą korzystać w trakcie podróży. Autobus jest na razie w stolicy testowany. Wcześniej przeszedł testy także m.in. w Krakowie i Kraśniku.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Wszystko, czego chciałem, czyli Mrozu i Kacperczyk w nowej piosence przed chwilą na naszej antenie. I tak sobie myślę, że wszystko, czego chcieliby kierowcy w Szczecinie, to bezproblemowy przejazd przez miasto. A skoro na zegarach już 21 minut po godzinie 15, no to najwyższa pora, aby trochę im w Radiu Super FM pomóc. Omijać trzeba teraz na pewno okolice Mostu Długiego, stoicie na Energetyków, Nabrzeże Wieleckie w obie strony też zakorkowane, podobnie sprawy mają się na trasie zamkowej. Spora kolejka stworzyła się już także na Wyszyńskiego przed dojazdem do Bramy Portowej. W tym miejscu zatrzymać się trzeba również na Niepodległości, a i Plac Zwycięstwa w kierunku Krzywoustego do przejezdnych teraz nie należy. W centrum trzeba także zwolnić przed Placem Kościuszki, a także na dojeździe do Placu Szarych Szeregów i tu najwięcej czasu zabierze Wam Aleja Piastów. Wojska Polskiego w kierunku centrum też jedziemy w zderzak. Stoimy także przed dojazdem do Placu Grunwaldzkiego, szczególnie na Jana Pawła II.

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: Ty i ja.
5: Od 15 lat tu wszystko gra.
4: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
5: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
4: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa, ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A Ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Cały czas w Radiu Super FM kontrolujemy dla Was sytuację na szczecińskich drogach. Teraz na przykład ogromny korek jest na Alei Wojska Polskiego w kierunku Placu Szarych Szeregów. Wygląda to trochę tak, jakby kierowcy przejeżdżając próbowali zajrzeć na szczecińskie korty, no bo przypominam, tam trwa turniej tenisowy Invest in Szczecin Open. Oprócz tego stoimy także na Piastów w obie strony. Podobnie sprawy mają się na skrzyżowaniu 26 kwietnia z Krzywoustego i Bohaterów Warszawy. Choć ostatnio głośno o tym, że to miejsce nazywa się Plac Kazimierza Wielkiego. Zwalniamy także na Narutowicza, Mieszka Pierwszego, jedziemy za to bez problemów. Zaglądam jeszcze na Gumieńce, tutaj jak zwykle korek na ku słońcu z obu stron Ronda Gierosa. W tym miejscu hamulca używamy także na Europejskiej i Dworskiej. Skrzyżowanie Wrocławskiej z Okulickiego i Spiską też da Wam się we znaki. Jeżeli możecie, omijajcie tamto miejsce.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Michał Kaczmarek.
1: Podsumowanie dnia w Radiu Super FM. Czas rozpocząć. To pierwsze radiowe podsumowanie dnia. Wracamy razem z wami do domów, a ja mam dla was dużą porcję najważniejszych informacji, dużo dobrej muzyki i oczywiście aktualne wiadomości z dróg. Dzisiaj prezentowane będą one przez Piotra Jarząbka. A jeżeli chodzi o najważniejsze informacje dnia, to będzie o Moście Kłodnym, będzie o Nadodrzance, będzie o miejscach parkingowych na Pomorzanach, czy o cenach paliwa, które akurat was jako kierowców bardzo mocno interesują. To wszystko przed nami.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Kaskada, ty i ja!
5: Od 15 lat tu wszystko gra!
4: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
5: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
4: Świętuj z nami w Galerii Kaskada!
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aquatim. Naucz się pływać.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM. Prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazet, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
15: I po reklamie.
16: Jest 16. Wiadomości Super FM.
17: To nie przypadek, tak o celach ostatnich rosyjskich ataków mówią rządzący. Potem prace nad Lex Rolnik ma pomóc nowym mieszkańcom wsi. Pary 1:16 finału Pucharu Polski wylosowane.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Marcin Krzemiński. Rosyjskie uderzenia w pobliżu przejścia granicznego z Polską to nie przypadek. Tak o ostatnich atakach w Ukrainie, w tym dzisiejszym, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
18: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują, albo tych, którzy dostarczają.
17: Tomczyk dodał, że dziś rosyjski dron prawdopodobnie o napędzie odrzutowym uderzył w stację benzynową po ukraińskiej stronie, zaledwie 4 km od przejścia w Dorohusku. Te informacje będą jeszcze jednak sprawdzane i weryfikowane. W związku z atakiem przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
19: Dostaliśmy informację i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
20: No i jak się zachowywali uczniowie?
19: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
21: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
22: SMS do rodziców?
21: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
17: Normalną pracę wznowiły lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na alarm zawiesiły loty. Prezydent na tę chwilę nie widzi potrzeby, żeby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że odbyły się spotkania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i w ramach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa. A w planach jest spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Ma się odbyć jutro. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Postępowanie uruchomione po zawiadomieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczy bezprawnego wyznaczenia składów orzekających m.in. przez byłą prezesę Trybunału Julię Przyłębską. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałasy, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik, które mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
23: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe.
17: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. 1:16 piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. Wśród hitów śląskie derby, Piasty Gliwice podejmie lidera Ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. Motor Lublin z kolei, który wyrzucił już z pucharowych zmagań Legię Warszawa, zagra z Rakowem Częstochowa. Mecze 1:16 finału 27, 28 i 29 października.
15: Super FM. Pogoda.
1: Słońce walczy i to jest dobra wiadomość. Gorzej, że chmury od czasu do czasu będą wygrywać i pod koniec dnia może zrobić się szaro. Raczej bez opadów deszczu, jeżeli już, to tylko jakieś drobne, przelotne opady w niektórych częściach Szczecina. 17 stopni, wieczorem 13, nad ranem 12.
0: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Dzień dobry, czas rozpocząć nasze spotkanie w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek przy mikrofonie, będę z wami przez ponad 2 godziny, a informacji mamy dla was całkiem sporo. Będzie między innymi o nadodrzance, która wymaga pilnego remontu, o cenach paliwa, które biją rekordy, czy na przykład o tym, że na ulicy Starkiewicza na Pomorzanach powstaną nowe miejsca parkingowe. Będzie także sport, rozmowy z gośćmi i oczywiście pomoc drogowa.
0: Ale

0: To był dzień.
1: W porannej rozmowie Radia Super FM naszym gościem był Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. Dominującym tematem był fatalny stan nadodrzanki. Mieszkańcy obawiają się, że ten remont nie nastąpi za szybko. Co mówił zastępca prezydenta Szczecina i czy dał się namówić na deklarację dotyczącą daty rozpoczęcia budowy? Posłuchajcie.
2: To zresztą jest ta kolejna duża inwestycja, w którą będziemy wchodzić. Od dawna to zapowiadaliśmy. Mówiąc tym kolokwialnym językiem, wychodzimy w tej chwili z Pomorzan i właśnie będziemy szli w kierunku północy. Proszę zwrócić również uwagę, że to co na północy, jeżeli teraz pójdziemy właśnie tak geograficznie i wzdłuż tej nadodrzanki było robione i mogło być robione taką metodą, bym powiedział, gospodarczą, bez wielkich przedsięwzięć projektowych, związanych również z pracami mocno w ziemi, w sieciach, to zostało zrobione, bo czy ulica Stołczyńska, czy ulica nad Odrą, to jest czynione. Bardzo ważny element w tym wszystkim gdzieś umyka w tej dyskusji, również osoby, które lepiej znają miasto, też o tym jakby zapomniały, to jest nasz cały system zabezpieczenia miasta, bo głównie mówimy tutaj też o uciążliwościach, oprócz oczywiście standardu tej ulicy związanych z ruchem samochodów ciężarowych. A proszę zwrócić uwagę, czy my na ulicy Stołczyńskiej w tej chwili podpisaliśmy umowę i będziemy realizować tą tak zwaną wagę preselekcyjną oraz miejsce do ważenia pojazdów. I to samo czynimy na wydłużeniu trasy północnej przy granicy z Policami. Zatem od tamtej strony, choć również i z innych miejsc stron Szczecina w ten sposób się zabezpieczamy, bo przypomnę, że ostatnio na ulicy Południowej, w tej chwili na ulicy Struga, budujemy cały system, żeby przede wszystkim wyłapać pojazdy, które naruszają przepisy prawa, normatywy, są przeciążone i tak dalej.
1: No dobrze, okej, to jest fajna sprawa, niemniej jednak wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś chociażby na chwilę stanie w okolicach ulicy właśnie Rubiańskiej, Durskiego, Lubeckiego czy Firlika i zacznie liczyć, ile tam jeździ ciężarówek i jak mocno one dudnią, no to może się okazać, że to jest chyba najbardziej newralgiczna
2: na
1: część miasta.
2: AMI jest bardzo dobrze znana północ, wie o tym doskonale, szczególnie ten właśnie tutaj, to zresztą bardzo trudne skrzyżowanie, które będzie wymagało rozwiązania, bo tam przypomnę, że jest jeszcze ciąg Durskiego Lubelskiego w kierunku powiedzmy Tomaszowskiej, w kierunku Komuny Paryskiej czy Willowa i tutaj mamy takie to skrzyżowanie trzeba będzie rozwiązać. Zresztą pamiętamy również ten Stalmacha w ogóle jest w stanie fatalnym.
1: My jeszcze w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM, do rozmowy z wiceprezydentem Przepierą powrócimy. Tymczasem cały podcast już teraz do wysłuchania na naszej stronie internetowej.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Co prawda dawno minęła już godzina 16, ale korków w naszym mieście no niestety nie ubywa. Zmagają się z nimi chociażby mieszkańcy Prawobrzeża, którzy teraz stoją po obu stronach skrzyżowania Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią. Na Pomorskiej w obu kierunkach również trzeba zwolnić. W stronę ronda Isaaca Newtona zatrzymacie się za to na Goleniowskiej. Emilii Gierczak na razie całkiem przejezdna, podobnie na Racławickiej i Anieli Krzywoń. Kierowcy po prawej stronie Odry stoją teraz także na ulicy Struga. Chodzi o dojazd do skrzyżowania z Gryfińską. W okolicach ronda Łonów Podolskich swoje również trzeba odstać, chociażby na Batalionów Chłopskich czy Leszczynowej. W kierunku Podjuch też raczej jedziemy wolniej, Radosna i Granitowa zakorkowane, ale dalej, czy to Metalowa, czy Floriana Krygiera, problemów być nie powinno. Pokonując Odrę, zatrzymacie się za to przed dojazdem do ronda Hakena, Estakada Pomorska bez większych problemów, ale zatrzymacie się na Moście Długim i Energetyków.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Czekamy na bieżąco na wasze drogowe sygnały, którędy jechać, którędy nie jechać. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Jeszcze w tej godzinie Piotr Jarząbek i kolejna pomoc drogowa.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
5: Ty i ja.
6: Od 15 lat tu wszystko gra.
5: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
6: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
5: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i hotel jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: I po reklamie.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Ostatni raport z dróg w czwartek, 17 września. Zaczynamy od północnych rejonów naszego miasta. Kierowcy zderzak w zderzak jadą z obu stron ulicy Bogumińskiej. Ulica Pokoju do przejezdnych również teraz nie należy. Jadąc w kierunku centrum, na chwilę trzeba będzie przystanąć na Obotryckiej, Wilczą i Emilii Strzanieckiej. W tę stronę powinniście się przedostać bez problemu, choć na północ korek jeszcze jest, ale bardzo delikatny. Kierowcy w Szczecinie zwalniają także na rondzie Giedrojcia. Wyzwolenia z obu stron praktycznie stoi. Staszica i Kołontaja do waszego przejazdu też doliczą kilka minut. Warcisława jedziemy za to bez kłopotów. Na koniec jeszcze szybka aktualizacja tego, co dzieje się w centrum. Wciąż czekamy na dojeździe do placu Szarych Szeregów. Mam na myśli Wojska Polskiego, Piastów, ale także Wielkopolską. Na plac Grunwaldzki też zbyt szybko się nie przedostaniecie. Tutaj Jana Pawła II, Piłsudskiego czy Rajskiego. Wszędzie trzeba zwolnić.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: grudzień.
1: Są zawrotne, biją rekordy i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się uspokoić. Ceny paliwa znów do góry. Dziewiątka diesla na pylonach już nas tak mocno nie zaskakuje, a sytuacja może być jeszcze poważniejsza. Stanowisko w tej sprawie i apel do premiera i ministra infrastruktury przygotowała Północna Izba Gospodarcza.
2: Dla przedsiębiorców tak niestabilny poziom cen paliwa i brak perspektyw na szybką zmianę cen surowca jest sytuacją niemożliwą do wpisania w koszty. Widzimy więc dramatyczną sytuację wielu przewoźników drogowych i firm zajmujących się logistyką. Szukanie oszczędności w tym przypadku nie jest możliwe, bo firmy transportowe muszą wydawać pieniądze na paliwo jako podstawowy surowiec ich działalności. W ciągu ostatnich 2 tygodni do Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie trafiło kilkadziesiąt sygnałów od przedsiębiorców z całego województwa o tym, że sytuacja jest trudna, a płynność finansowa zaczyna się chwiać właśnie przez wzrost cen, którego nie da się zrekompensować przez szybkie zmiany cen.
1: Mówiła prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk, a wczorajszym gościem Radio Super FM był Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, co stowarzyszenie również wystosowało apel do ministra infrastruktury o dopłaty i działania osłonowe, przede wszystkim dla firm z sektoru transportu, spedycji i logistyki. Podcast z wczorajszej porannej rozmowy o paliwach też jest dostępny na naszej stronie internetowej. Ale

0: był dzień.
1: Za chwilę godzina 17, za chwilę w Radiu Super FM najświeższe wiadomości, na które już teraz zapraszam.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Kaskada, ty i ja!
8: Od 15 lat tu wszystko gra!
7: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
8: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
7: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Jest 17. Wiadomości Super FM.
1: Prezydent we Włodawie o Rosji, w tle kolejny atak w pobliżu granicy. Polska za unijnym zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Będzie też paliwowy pojedynek CPN kontra PKN.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Rosja wciąż próbuje, bo Rosja się nie zmienia, mówił dziś we Włodawie prezydent, odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Dodał, że każda rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski. Karol Nawrocki zapewnił Włodawian, którzy mieszkają przy wschodniej granicy kraju, że jest z nimi zawsze.
3: I będę z wami zawsze, nawet jak mnie nie widzicie, bo wykonuję inne obowiązki albo jestem poza granicami Rzeczpospolitej.
1: Prezydent spotkał się z mieszkańcami Włodawy na Lubelszczyźnie w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Tymczasem premier informuje, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na infrastrukturę energetyczną. Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie Kids Act. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. A założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodszych użytkowników.
4: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
1: Polski resort cyfryzacji domaga się też, by komisja nałożyła miliard złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z fałszywymi treściami i oszukańczymi reklamami. CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
5: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
6: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
1: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków. Ma sfinansować obniżki paliwa i wtedy mógłby wrócić znany już Polakom program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się już w przyszłym tygodniu. W Polsce na razie obawiamy się przekroczenia psychologicznej bariery 10 zł za litr paliwa. Niemcy już ten poziom osiągnęli. Co więcej, za naszą zachodnią granicą właśnie padł rekord wszechczasów. Diesel kosztuje średnio prawie 2,5 euro za litr, to w przeliczeniu niecałe 11 zł. Niemieccy politycy obiecują pomoc do końca miesiąca, choć jeszcze nie wiadomo jaką.
2: Super FM. Pogoda.
7: Pogoda dość monotonna, to znaczy, że słońce walczy z chmurami, ale chmury się nie poddają. Koniec dnia raczej szarawy, ale deszcz padać już nie powinien, a jeżeli już, to tylko przelotnie. Temperatura to obecnie 17 stopni Celsjusza, w nocy 13, jutro w ciągu dnia nawet 21 stopni. Przez weekend też mniej więcej tyle, ale zaczynam zauważać w prognozach długoterminowych, że poranki robią się coraz chłodniejsze.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Michał Kaczmarek przy mikrofonie. To podsumowanie dnia w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM. Zaczniemy od informacji dotyczących mostu Kłodnego. Wiceprezydent Michał Przepiera enigmatycznie w porannej rozmowie mówił o tym, że mamy się spodziewać dobrych wiadomości. Poza tym będzie między innymi o sporcie. Invest in Szczecin Open trwa.
2: Ale

0: porannej rozmowie Radia Super FM był z nami Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. Już teraz wracamy do tej rozmowy, bo pytałem o most Kłodne.
1: Ale też osoby związane mocno ze Szczecinem, z kraju, no bo to jest związane z finansowaniem. To mogę może w ten sposób powiedzieć. Zacznę listę podziękowań tych osób, które się do tego przyczyniły, że ta inwestycja ma wielką szansę zrealizować się. To mogę tą listę zacząć wymieniać. Zacząłbym od Ministerstwa Obrony Narodowej, od Ministerstwa Infrastruktury, od osób, które są ze Szczecina i z tym ministerstwami są związane. Czyli tak.
0: To może ja powtórzę.
1: Pan minister Wziątek, pan minister Marchewka, pan marszałek Olgier Gebelewicz, pan wojewoda Adam Rudawski, ale także Zarząd Portów Morskich Szczecin-Świnoujście Jarosław Siergiej, Morskie Centrum Nauki Paweł Bartoszewski. I ta długa lista jest bardzo duża. Rady Miasta przede wszystkim.
0: Sposób zagadania prowadzącego jest zawsze dobrym sposobem na to, żeby potencjalnie zrzucić z siebie odpowiedź, którą ten prowadzący chce zdobyć, ale ja mam taką tendencję, że potrafię w kółko się zakręcać i zapętlać.
1: Traktuję, że jeżeli dojdzie do realizacji mostu Kłodnego, to będzie sukces i to jest sukces i to jest taki proces zespołowy pracy i takiej swoistej sztafety.
0: Czy we wrześniu dowiemy się, co
1: natomiast
0: z mostem Kłodnym?
1: Umówmy się, że jeżeli by była porażka, to ja będę odpowiadał na te pytania.
0: Dobrze, ale czy we wrześniu dowiemy się, co dalej z mostem Kłodnym?
1: Myślę, że na połomie września i października się dowiemy.
0: Czyli rozumiem, że mamy być optymistami.
1: To absolutnie.
0: Czyli most Kłodny powstanie.
1: No ja mam nadzieję, tak?
0: Czy uda się most Kłodny zbudować za kwotę około 400 milionów złotych? Wydaje się być to mało realne. Niemniej jednak otwarcie kopert, a właściwie otwarcie pudełek z ofertami dopiero przed nami, to było przekładane kilkukrotnie. Ale

0: Wirusy te również mogą prowadzić do powstania raka gardła czy też raka krtani. W ramach naszej akcji Nie odbieraj sobie głosu chcemy szczególnie uwrażliwić rodziców, młodzież na szczepienia związane z HPV, zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Szczepienia ochronne stanowią najskuteczniejsze narzędzie profilaktyki, pozwalające zredukować ryzyko infekcji i powikłań nowotworowych nawet o 90%. W naszym województwie odsetek zaszczepionych we wszystkich grupach roczników wynosi obecnie niecałe 16% i jak Państwo widzicie, jest przed nami dużo pracy.
1: Dokładne dane przedstawiała Anna Pielech-Gołąb z Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Zachodniopomorskiego Sanepidu.
2: W roku szkolnym 2025-2026 do programu przystąpiło 165 szkół z 487 uprawnionych, co oznacza, że w programie wzięła udział co trzecia placówka na naszym terenie. Łącznie zaszczepionych zostało niemal 5% dzieci z uprawnionych wszystkich uczniów. Województwo zachodniopomorskie plasuje się nieco poniżej średniej, która wynosi powyżej 5%. Jeżeli chodzi o powiaty, największą wyszczepialność uzyskano w Policach, następnie w mieście Szczecin.
1: Według danych Ministerstwa Zdrowia wirusem HPV może być dotkniętych nawet kilka milionów Polaków, z czego u niecałego procenta populacji przeradza się to w nowotwór.

0: Zawsze jest tak, że kiedy podejmujemy tematy sportowe w Radiu Super FM, to dominuje piłka nożna, chyba że mamy taki sezon jak właśnie początek września, kiedy trwa Invest in Szczecin Open. Trwa i rozgrywki najważniejsze dopiero przed nami.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.

0: A od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Po sportowych emocjach na korcie czas na kulturę pod gołym niebem. Szczecińskie korty przy Alei Wojska Polskiego stają się bezpłatną sceną kulturalną. Codziennie około 21:00, zaraz po meczu dnia, czeka Was seria darmowych wydarzeń na świeżym powietrzu. Dziś ze swoim programem stand-upowym wystąpi Tomasz Jachimek. W piątek będzie koncert z sentymentalną muzyką lat 2000, a w sobotę na finał korty zamienią się w wielki plenerowy klub z muzyką elektroniczną. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest całkowicie wolny. Przed nami dwa głośne i wyczekiwane wydarzenia na szczecińskiej mapie kulturalnej. Za miesiąc, 10 października w Teatrze Polskim odbędzie się premiera spektaklu Jądro Ciemności w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Inspiracją dla twórców stał się wstrząsający reportaż Svena Lindqvista. Sztuka przenosi klasyczną opowieść Konrada we współczesny świat mediów i polityki, stawiając gorzkie pytania o język wyższości, przemoc i to, jak łatwo oswajamy ludzkie tragedie. Z kolei w muzycznym kalendarzu Szczecina czas na absolutny hit. Piątek, 25 września, przyniesie kolejną odsłonę kultowego projektu Wspólne Brzmienia. Złota Sala Filharmonii Szczecińskiej stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happy Sad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos chóralny i rockowe instrumenty. Więcej informacji oraz bilety znajdziecie na stronach internetowych Teatru Polskiego i Filharmonii.
5: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: był dzień.
1: Teraz wiadomości z Pomorza. Dodam dobre wiadomości. 16 września doszło do podpisania i przekazania placu umowy dla zadania budowa obustronnych miejsc postojowych w ciągu ulicy Starkiewicza w Szczecinie. Czyli na Pomorzanach po prostu będzie więcej miejsc parkingowych.
2: Inwestycje zrealizuje przedsiębiorstwo Madro, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego ofertę w postępowaniu przetargowym zamawiający oceniał jako najkorzystniejsze. W ramach wartego ponad 1,1 miliona złotych brutto zadania wykonawca zobowiązany jest m.in. do budowy obustronnych zatok parkingowych, łącznie jest to 56 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, a także przebudowy chodników, wykonania utwardzenia nawierzchni na terenie działki stanowiącej obszar parku, przebudowy oraz budowy kolidującej infrastruktury czy przebudowy sieci gazowej i ochrony istniejącej zieleni. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 4 miesiące od momentu przekazania placu budowy.
1: Żeby nie było właśnie, że kiedy mówimy o infrastrukturze, to tylko ceny paliw, ograniczenia, korki, zatory, no to informacje o dodatkowych miejscach parkingowych na pewno wiele osób cieszą, a mówił o nich rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Krzysztof Ufland.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale to był dzień.
2: Jeżeli sport w Radiu Super FM, w magazynie Ale to był dzień, to tylko Piotr Jarząbek. Piotr, oddaję ci głos.
3: Na dobre, rozpoczęła nam się już druga runda turnieju singlistów. Podczas trwającego 33. turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open. Jeżeli chodzi o wczorajsze wyniki, no to tutaj nie mieliśmy już żadnych Polaków, więc w telegraficznym skrócie, rozstawiony z trójką Niemiec Tom Gentsch awansował, pokonał 2-0 Czecha Martina Krumicha, Diego Dedura, również Niemiec, on również awansował do drugiej rundy po trzysetowym pojedynku. Luka Mikrut, rozstawiony z numerem 8, Chorwat, nie musiał grać nawet całego meczu, pierwszego seta wygrał 6-3, a potem przy stanie 2-2 jego rywal z Serbii skreczował, no bo mięśnie nie dały już rady. Mieliśmy za to wielu Polaków w turnieju debla. Tutaj m.in. szczecińska para, czyli Kacper Knitter i Oliver Sterniczuk, ale także Filip Pieczonka, który robi furorę w turnieju singla, no tutaj w deblu też się zaprezentował i to właśnie jego para razem z Piotrem Matuszewskim jako jedyna wśród tych, gdzie zagrali biało-czerwoni, awansowała do drugiej rundy. Szczecinianom, czyli Knitterowi i Sterniczukowi się nie udało, Szymon Kielan, Szymon Walków czy Jan Chłodnicki, no po prostu odpadli w pierwszej rundzie. Dzisiaj natomiast na kortach przy Alei Wojska Polskiego Filip Pieczonka gra w singlu. Właśnie teraz podejmuje Argentyńczyka rozstawionego z numerem 2 Marco Trungelittiego.
4: O, ja się przeciwników nie boję. Ja wiem, że dużo zależy ode mnie. Mam mocne bronie, mam serwis, mam forehand. Potrafię coś tam z tyłu biegać, także zostawię całe serce na pewno, to gwarantuję.
3: Na koniec dnia Filip Pieczonka zagrał również w deblu. Z Piotrem Matuszewskim w ćwierćfinale zmierzą się z rumuńską parą.
1: Ale

0: Za chwilę 18:00, najpierw wiadomości w Radiu Super FM, a po godzinie 18:00 popołudniowa rozmowa. Dzisiaj moim i waszym gościem będzie mecenas Piotr Barwina, adwokat, który reprezentuje spółdzielnię mieszkaniową mieszkańców przy ulicy Chorzej 9. To jest blok, z którego mieszkańcy na początku września musieli zostać ewakuowani.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: I po reklamie.
2: Tak gra.

0: jest 18. Wiadomości Super FM.
1: Rosja może atakować wschodnią flankę NATO rakietami i dronami, ostrzega premier. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny w związku z dronem na Ukrainie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii na kolei.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
3: My, świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych, podjęliśmy decyzję. No przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmacniane będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
1: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza, komentuje ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
4: Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj.
1: W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. I w związku z tym alarmem doszło dziś do ewakuacji w urzędach i szkołach oraz szpitalach w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymywały się wiele godzin. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
5: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
1: Mówi prokurator Dawid Szulik. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Uwaga na gęste mgły, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcja kierowcy jest spowolniona i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg.
6: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem i jutro o poranku, głównie na południu Polski.
2: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Czwartkowa popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz. Wracamy na naszej antenie do tematu sytuacji mieszkańców budynku przy ulicy Chorzej 9. Temat wam jest bardzo dobrze znany. Budynek ten przez wiele miesięcy był takim antybohaterem trochę naszej miejskiej sytuacji, bo mieszkańcy alarmowali, że on jest w coraz gorszym stanie technicznym. Pod koniec sierpnia doszło do ewakuacji mieszkańców. Nadzór budowlany wydał decyzję, że oni nie mogą już tam dłużej zostać. No i właśnie, co dalej z tą sprawą? Co dalej z mieszkańcami? Co dalej z budynkiem? Co dalej z tematami relacji z miastem? O to będę dzisiaj pytać adwokata Piotra Barwinę, pełnomocnika wspólnoty mieszkaniowej mieszkańców przy ulicy Chorzej 9. Dzień dobry, panie mecenasie.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Przepraszam za to przydługie podprowadzenie, aczkolwiek zależało mi na tym, żeby nasi słuchacze poznali dobrze kontekst, w jakim będziemy rozmawiać, bo od momentu, kiedy doszło do, mówię w cudzysłowie, ewakuacji, bo to była taka ewakuacja bardzo umowna, tam policja i straż pożarna z syrenami nie stała pod blokiem, ale mieszkańcy musieli się wyprowadzić. Minęło już jakiś czas, to są prawie 3 tygodnie. Jak my w tym momencie możemy oceniać stan tej sytuacji i czy te 3 tygodnie przynoszą jakiś progres w tej sprawie? Czy pan jako adwokat tych rodzin musi wciąż pukać do drzwi magistratu i mocno interweniować?
8: To jest bardzo dobre pytanie. Czy sytuacja przez te ostatnie dni, tygodnie się zmieniła? Uważam, że tak. Oczywiście wynika to nie z faktu zmiany stanu postępowania, które toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Toczy się. Zostało wszczęte, czekamy na pierwszy termin rozprawy. Bardziej patrzę na to przez pryzmat przekazów medialnych, które z miasta dochodzą, ponieważ o ile jeszcze przed tą całą sytuacją nie mieliśmy w ogóle sygnałów z miasta, aby miasto miało zamiar podjąć jakąkolwiek ekspertyzę, tak dzisiaj te przekazy medialne dowodzą temu, że środowisko prezydenta jest, chciałby się powiedzieć, przekonane o tym, żeby taką ekspertyzę robić. Oczywiście ona ma rzekomo dotyczyć całej okolicy, nie tylko tego budynku. Natomiast no, ufamy, jako wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Chorzej 9, że przede wszystkim z uwagi na dość specyficzną, chciałoby się powiedzieć, sytuację tego budynku, ta ekspertyza będzie przede wszystkim dotyczyła tej nieruchomości.
7: Czy dopytam, bo zdaje się, że te dotychczasowe wypowiedzi miasta, nie chcę powiedzieć, zrzucały z miasta odpowiedzialność za działanie, bo to byłoby zbyt daleko
8: nie przyjmowały być może.
7: Ale no nie przyjmowały w taki oczywisty sposób, bo mieszkańcy mieli dość jasno zdefiniowane, że ich zdaniem to właśnie próg zwalniający, remont ulicy Chorzej, dalej ulicy Łącznej i to, że ten ciężki ruch przeniósł się na ich ulicy, spowodował, że ten budynek wszedł w stan drgańcy, spowodowało spękanie. Miasto było raczej sceptyczne, nie zaprzeczało, ale też nie potwierdzało, raczej kierowało uwagę w inną stronę. Czy spodziewacie się, że te nowe ekspertyzy, albo że ten dyskurs miasta może iść w tą stronę, czy to raczej będzie znowu konieczność udowadniania ze strony mieszkańców i wspólnoty, że jednak inwestycja z roku 2020 może być winną tej sytuacji?
8: Ekspertyzy, z takiego założenia wychodzę, zawsze wychodzę, są przygotowywane przez ludzi, którzy mają przede wszystkim większą wiedzę ode mnie. Mam wiedzę prawną, prawniczą. Natomiast wszelkie ekspertyzy, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy mówimy o kwestiach stricte budowlanych, pochodzą od osób mających odpowiednie kwalifikacje. Ja uważam, że te ekspertyzy, które zostały przygotowane na zlecenie, bo nie chcę używać słowa na zamówienie, bo ja powiem w ten sposób, z tych ekspertyz jasno wynika przyczyna i te ekspertyzy, patrząc pod kątem profesjonalizmu i rzetelności, są naprawdę bardzo dobrze wykonane i ciężko zarzucić im brak rzetelności. Uważam zatem, że ktokolwiek będzie taką ekspertyzę przeprowadzał, powinien dojść do tożsamych wniosków, ponieważ badania, jakie w ramach ekspertyz przygotowanych na zamówienie, na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej były realizowane, jasno wskazywały te przyczyny oraz jakby tok badań był przekonywający. Tak bym to ujął. Tam były przeprowadzane badania geotechniczne, geologiczne, sejsmologiczne. Zatem, no chciałoby się powiedzieć, raczej wyniki są obiektywne. Nie wiem, na czym miałyby ekspertyzy miasta, tak to ujmę, polegać, ponieważ no, nie ja będę je zlecał. Nie ja będę zlecał tezę tych badań, co miałoby zostać w ramach tych badań wykazane, więc no ciężko mówić o tym, czy będziemy w konflikcie, prawda? Natomiast, no cóż, jak wspomniałem podczas zeszłopiątkowej konferencji prasowej, wspólnota mieszkaniowa gwarantuje pełną współpracę, udostępni zarówno wszelką dokumentację, jak i swoją nieruchomość, jak i wszelkie inne zasoby, które w jej posiadaniu się znajdują, po to, aby no z całą pewnością ta ekspertyza była ekspertyzą rzetelną i przeprowadzoną w oparciu o spektrum materiałów.
7: To w takim razie na ten moment, jakie są największe obawy mieszkańców tego budynku, mieszkańców, którzy no, z oczywistych powodów nie mieszkają w swoich mieszkaniach?
8: I jakie są największe obawy? Myślę, że takie, iż tego budynku nie da się uratować. Z uwagi na upływ czasu, z uwagi na degradację, degenerację tego budynku, nie chcę używać innych słów. Jesteśmy na etapie, na jakim jesteśmy, więc myślę, że naczelną obawą jest to, że ten budynek w obecnym stanie będzie ekonomicznie nie do odratowania. No bo umówmy się, wszystko w budownictwie można zrobić. Osobiście w życiu prywatnym takie twierdzenie usłyszałem. Natomiast oczywiście nie podjąłem tego wyzwania z uwagi na to, że no ekonomicznie było to nieuzasadnione.
7: Można zrobić tylko właśnie pytanie, ile to będzie kosztowało.
8: No dokładnie.
7: A wyobrażam sobie, że dla mieszkańców, właścicieli prywatnych, dodajmy, bo tam w tym budynku jest jedno mieszkanie zbilkowskie, a reszta są mieszkania prywatne, no to dla nich pewnie koszt rzędu kilku milionów złotych jest po prostu nie do dźwignięcia, a pojawiały się takie komentarze jeszcze na etapie, kiedy ten temat nie wymagał wyprowadzki, że doprowadzenie tego budynku do stanu bezpieczeństwa to będzie koszt kilku milionów złotych. Rozumiem, że mieszkańcy takie do wyzwania finansowego nie podejmą.
8: pytanie oczywiście do mieszkańców, natomiast no, z rozmów, które z poszczególnymi członkami zarządu przeprowadzałem, uważam, że istotnie będzie to zbyt duże wyzwanie finansowe.
7: Te koszty finansowe to jest tylko i wyłącznie kwestia potencjalnej odbudowy, czy potencjalnej naprawy, czy także kwestia już na przykład zabezpieczeń budynku, bo wyobrażam sobie, że no on w tym momencie no, jest budynkiem wyłączonym i pewnie również będzie generować jakieś koszty.
8: Przyznam szczerze, patrząc na to, jak obecnie wygląda sytuacja prawna dotycząca tego budynku, po wykonaniu tych zabezpieczeń, na których realizację wskazuje ekspertyza, ostatnia ekspertyza przedstawiona powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, wynika wykonanie określonych zabezpieczeń. To już teraz jest bardzo duży koszt. Wiem, że wspólnota mieszkaniowa nie ma zdolności kredytowej. Poszczególni lokatorzy nie mają również takiej zdolności, no bo cóż, no nie ma co ukrywać. Majątku pod zabezpieczenie raczej nie posiadają odpowiedniego, gdyż teraz ta nieruchomość jest, myślę, że nawet nie tyle warta zero, co warta minus. Ponieważ aby móc skorzystać z nieruchomości chociażby w postaci działki, trzeba by było pozbyć się tego budynku. No tak niestety banki będą na tę sytuację patrzyły. Więc no, pytanie jest w ogóle takie, czy nawet kwestie zabezpieczenia tego budynku, aby być może, i chciałbym to podkreślić, być może z tego budynku można było w przyszłości skorzystać, oczywiście po dokonaniu odpowiednich remontów, również jest uzasadnione. Zresztą pragnę zwrócić uwagę na to, że podczas komisji Urzędu Gminy Miasta Szczecin, Komisji do Spraw Budownictwa, została podjęta na samym końcu tej komisji uchwała, która zakładała zwrócenie się do prezydenta miasta z prośbą o rozważenie udzielenia wspólnocie mieszkaniowej preferencyjnej pożyczki. Natomiast tam było jedno zastrzeżenie, które ja uważam, że jest zastrzeżeniem niezwykle mądrym i istotnym. O ile zbadamy przyczyny stanu rzeczy, ja przez to rozumiem, że po zbadaniu przyczyn w ogóle ustalimy, czy ratowanie, bo chciałoby się powiedzieć ratowanie tego budynku, jest uzasadnione, bo być może nie ma sensu ładować, mówiąc oczywiście trywialnie, kilkuset tysięcy złotych po to, aby zabezpieczyć budynek, tylko i wyłącznie po to, aby za jakiś czas, nie chcę mówić o jakim interwale mówimy, miesiące, lata, wyszło na jaw, że robiliśmy to bez sensu, no to ponieważ no, w dalszym ciągu nie możemy tego naprawiać, jest to ekonomicznie nieuzasadnione.
7: No te ekspertyzy są potrzebne też chociażby po to, żeby potencjalne roszczenia odszkodowawcze ze strony mieszkańców również były zasadne, bo wyobrażam sobie, że jeżeli ekspertyza ta już niezależna, ale zlecona przez miasto potwierdzi w sumie to, o czym mówi wasza ekspertyza, państwa ekspertyza, no to wtedy wyobrażam sobie, że te postępowania, które pewnie już trwają i postępowania, które mogą trwać, bo wyobrażam sobie, że mieszkańcy też będą chcieli te sprawy wyjaśniać, no nabiorą zupełnie innego tempa. Panie mecenasie, podsumowując naszą rozmowę, rozumiem więc, że stan faktyczny 17 września 2026 jest taki, że mieszkańcy no, wyprowadzili się albo do bliskich, albo na wynajem, albo do tych mieszkań zabezpieczonych przez gminę i rozumiem, że czekają. Pytanie, jaki jest ten przedział oczekiwania według pana, który będzie przez nich akceptowalny i kiedy spodziewacie się, że miasto podejmie działania, które będą już konkretnymi działaniami względem tego obiektu?
8: Z uwagi na to, że te zapewnienia dotyczące ekspertyz już padły, doświadczenie dotyczące tej konkretnej nieruchomości wskazuje, ile takie ekspertyzy mogą trwać. Mówimy o miesiącach, rok, dwa, tak bym powiedział. Myślę, że mówimy i tak już o bardzo daleko idącej granicy cierpliwości, ponieważ ci ludzie, lokatorzy, członkowie zarządu wskazywali na problemy z tą nieruchomością od 2 lat. Czy jeszcze mają tę cierpliwość? Funkcjonują. No ja z tymi ludźmi z uwagi na, mam na myśli oczywiście członków zarządu, z uwagi na konieczność podejmowania działań w sprawie, na bieżąco jestem w kontakcie. Natomiast muszą ci ludzie być cierpliwi. No przecież nie mogą załamać obecnie rąk. Natomiast czy przez tę cierpliwość jest rozumiane zaufanie do miasta? Tego nie wiem, nie chcę na ten temat się wypowiadać, natomiast myślę, że tu jest główny problem, że nie chodzi o kwestię samej cierpliwości, no bo co ci ludzie nawet po utracie tej cierpliwości mieliby zrobić? Myślę, że dużo większym problemem jest zaufanie do miasta, zaufanie do tego, co miasto mówi, co deklaruje, a następnie jak podejmuje bądź nie podejmuje działań.
7: Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Na pewno do tego tematu jeszcze nie jeden raz będziemy wracać, bo pamiętam swoje pierwsze materiały na temat ulicy Chorzej 9 i to był styczeń 2026, grudzień 2025, więc można powiedzieć, że to wcale nie jest nowy temat, ale jego dynamika zmienia się z czasem i na pewno jeszcze nie jeden raz będziemy o tym rozmawiać. Mecenas Piotr Barwina, pełnomocnik wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Chorzej 9, był razem z nami w popołudniowej rozmowie Radia Super FM. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję serdecznie.
7: Tutaj stawiamy kropkę, ale ja się jeszcze z wami nie żegnam. Po godzinie 22 magazyn Ale to był dzień, finał dnia, na który oczywiście jak zawsze gorąco was zapraszam.

0: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa, a Piast Gliwice spotka się z obrońcą trofeum i liderem rozgrywek ligowych Górnikiem Zabrze w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś odbyło się losowanie par tego etapu rozgrywek. W poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z Ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń Szczecin i Widzew Łódź. Spotkanie 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jurgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów powołał aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po 2 spotkania. Klopp wysłał powołania do 16 debiutantów, ale w kadrze jest także 15 piłkarzy, którzy uczestniczyli w nieudanym dla Die Mannschaft Mundialu. Zmagania w Lidze Narodów Niemcy rozpoczną 24 września od potyczki z odwiecznym rywalem, czyli Holandią w Amsterdamie. Później czekają ich mecze z Serbią oraz 2 z Grecją. Zwycięska passa została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
7: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców, gratka, świetnie się to na pewno oglądało.
6: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
7: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
6: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
8: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
6: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju. Ale są też dobre wieści, już wiadomo, że na drodze do wielkiego finału nie staną nam potęgi ani Włosi, ani Francuzi.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Rosja może atakować dronami i rakietami państwa NATO, mówi premier. Rząd obiecuje wzmacnianie granicy i ochrony w internecie. Powiemy też o kontrowersjach związanych z nową szkolną dietą.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, powiedział dzisiaj w Sejmie Donald Tusk.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: Rosja zmienia strategię. Celem jest zniszczenie gospodarki Ukrainy i dostępu cywilów do podstawowych potrzeb, by sparaliżować państwo.
3: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
1: Niewykluczone są też rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Dziś Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 km od granicy z Polską. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
4: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza para dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
1: Wiceszefowa resortu obrony dodaje, że Rosja testuje reakcję NATO. Wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 km granicy państwa. Z kolei o zagrożeniu w internecie mówił wiceminister Krzysztof Gawkowski.
5: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się w takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
1: To wszystko wieści z Sejmu. Dziś rząd informował o bezpieczeństwie państwa. Zmieniamy temat. Organizacje prawicowe i niektórzy rodzice będą protestować w sprawie szkolnej diety. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą ją zmienić. Na stoły wprowadzono w tym roku więcej warzyw i owoców oraz różne źródła białka kosztem smażonego mięsa. Krytykuje to Michalina Szymborska z PiSu.
6: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele.
1: Odpowiada wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z KO.
7: Nie wiem, czego oczekują radni PiSu, że no, będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom, no, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy, zdrowej żywności.
1: Protest przed Sejmem ma się odbyć 26 września. Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję. To demonstracja przeciw kryzysowi humanitarnemu w Gazie. Wcześniej podobną decyzję podjęła Holandia. Gdański ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. To Benek, panda Ruda, młody samiec, przybył do Trójmiasta z Belgii w ramach współpracy ogrodów. Chodzi o ochronę zagrożonego gatunku. Stworzy parę z gdańską samiczką pandy Jadzią.
0: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie. Super FM Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jagiellonia Białystok rozpoczęła piłkarską Ligę Europy od porażki w Grecji. Dziś o punkty powalczy natomiast Lech Poznań, ale będzie ciężko, bo mistrzowie Polski zagrają w Londynie z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Michał Waszkiewicz.
8: Lech nie ma łatwego terminarza w Lidze Europy. Za chwilę Bayer Leverkusen, potem Sunderland i Benfica Lizbona, a na początek wyjazd do Londynu na mecz z Crystal Palace. Wszędzie o punkty będzie ciężko, ale mistrzowie Polski zamierzają pokazać się w Europie z dobrej strony, mówi obrońca Joel Pereira.
9: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
8: Anglicy o Lechu mówią z szacunkiem, choć wiedzą o nim pewnie niewiele, bo patrzą zdecydowanie wyżej, mówi pomocnik Adam Wharton.
9: W zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
8: Mecz w Londynie o 21:00.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej akademii tenisowej. Będzie to jego pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. 40-letni Nadal zmierzy się z kilkoma rywalami i przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mu przez całą karierę, informują organizatorzy, a lista uczestników zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
10: Dobry wieczór, tu Super FM.
11: Super

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
4: Jest 20. Wiadomości Super FM.
5: Alerty na wschodzie Polski. Premier ostrzega przed rosyjskim zagrożeniem. W lasach możemy natknąć się na szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Średnio 4000 zł potrzebują na życie studenci.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, powiedział dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Ostrzegł przed możliwymi atakami na Polskę i inne państwa NATO. Podobnie jak premier uważa generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
6: Putin zrobi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
5: Polskie siły zbrojne podorwały dziś myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 kilometrów. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony RCB alerty informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Bezzałogowiec nie wleciał jednak do polskiej przestrzeni powietrznej. Premier miał też inny apel, zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby już nigdy nie pojawił się w Polsce głos kwestionujący lojalność kraju wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5 NATO. Podkreślił, że jako kraj graniczny Polska będzie szczególnie potrzebować lojalności sojuszniczej. Zmieniamy temat. Od dziś do końca września w lasach województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozrzucane będą szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Na takie szczepionki można się natknąć spacerując po lesie w poszukiwaniu grzybów. Stąd apel do leśników, by zachować ostrożność, bo szczepionki są przeznaczone dla lisów, a dla psów są trujące. Dlatego jeśli znajdziemy niewielki brązowo-zielony pakiet, przynętę dla zwierząt, najlepiej go po prostu zostawić, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
7: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
5: Szczepionki na teren lasów będą zrzucane z samolotów. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Wydatki są nieco wyższe niż rok temu, podaje raport Portfel Studenta. Najwięcej kosztują mieszkanie, jedzenie i czesne. Coraz więcej młodych ludzi łączy naukę z pracą, by poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Mimo to niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze na oszczędności. Zwycięska pasca została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. O odpuszczaniu nie było mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
8: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gradka. Świetnie się to na pewno oglądało.
5: Po czterech spacerkach taki sprawdzian był potrzebny.
8: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
5: Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znowu zagramy z Bułgarią w ćwierćfinale.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Kino Zamek w Szczecinie zaprasza od piątku 18 września na tygodniowy przegląd filmów Federico Felliniego. W programie przeglądu zagości 6 odrestaurowanych filmów tego włoskiego mistrza i jednego z najważniejszych twórców europejskiego kina. Jak trafnie zauważa Alicja Hellman, ceniona filmoznawczyni, Federico Fellini traktował każdy swój film jako autonomiczne królestwo obrazów. Przestrzeń, która ma być zarazem drapieżna, uwodzicielska i wykraczać poza granice potocznego doświadczenia. Właśnie w tym napięciu między realnością a wizją, jawą a snem, prawdą a inscenizacją rozgrywa się całe kino mistrza z Rimini. Bohaterowie włoskiego reżysera są w procesie nieustającego kreowania samych siebie. Pozują na artystów, kochanków, ludzi sukcesu, a zarazem ulegają własnym fantazjom o miłości czy spełnieniu. Wystarczy pomyśleć o ikonicznych rolach, jakie Marcello Mastroianni zbudował we współpracy z Fellinim. Dziennikarz ze Słodkiego Życia, Guido z 8,5, alter ego samego twórcy gubi się między tym, kim jest, a tym, kim powinien być w oczach innych i własnych. Nie każdy ma tyle sił, ile dobroduszna Kabiria, aby wciąż trwać mimo licznych zranień i wszechobecnego zepsucia. Fellini nie wraca dziś na polskie ekrany wyłącznie jako wielki mag kina, lecz jako artysta, który pod zgiełkiem pełnego namiętności i perwersji spektaklu umiał rozpoznać i pokazać egzystencjalną pustkę. Nawet wtedy, gdy włoski twórca olśniewa barokowością obrazu, nie porzuca czułości wobec ludzkiej słabości. To właśnie dlatego jego kino pozostaje tak żywe. Pod fantazją wciąż drży niezwykle aktualna i przejmująca prawda o człowieku. W programie przeglądu w kinie Zamek w Szczecinie znajdą się filmy Wałkonie, Noce Kabiri, Słodkie Życie 8,5, Julieta i Duchy oraz Głos z Księżyca. Gorąco polecam Państwu spotkanie z filmami Federico Felliniego.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
1: Pora na kinomanów i kameralny wyjątkowy świat. Barbara Gądek. Sprawdzamy, co na wrześniowe wieczory przygotowało szczecińskie kino Zamek. Sezon kinowy w Zamku upłynie pod znakiem gorących premier, klasyki i powrotów wielkich mistrzów. W repertuarze znajdziecie m.in. najnowsze dzieło Pedro Almodovara, Gorzkie Święta, niezwykle osobistą, pełną pasji opowieść o pamięci i wybaczeniu. Z kolei fani kina włoskiego zobaczą pasjonujący dramat o relacjach i kryzysach. O czym sobie nie mówimy w reżyserii Gabriele Muccino. Dla poszukiwaczy nieszablonowych historii przygotowano argentyński komediodramat Homo Sapiens, zjadliwą i celną satyrę na dylematy współczesnego człowieka. Będzie też amerykański dramat Zaproszenie z Penelope Cruz i Edwardem Nortonem, a także nagrodzony w Cannes najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, wstrząsającą podróż Thomasa Manna i jego córki przez powojenne Niemcy. Nie zabraknie też absolutnych perełek na dużym ekranie w ramach pokazów specjalnych i jubileuszowych. Zobaczycie zrekonstruowane w jakości 4K Rekwiem dla snu na 25-lecie premiery, kultowe Milczenie owiec, arcydzieło azjatyckiego kina Zawieście czerwone latarnie, a w cyklach rocznicowych i klasyce Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy oraz Salto Tadeusza Konwickiego. Dopełnieniem programu będą lubiane przez widzów filmy o sztuce, w tym m.in. dokumenty poświęcone tajemnicom Dziewczyny z perłą Vermeera czy ikonicznym słonecznikom Van Gogha. Pełny harmonogram i wejściówki znajdziecie na stronie zamekszczecin.pl.
6: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
3: Jest 21. Wiadomości Super FM.
4: Drony i rakiety nad państwami NATO to realne zagrożenie, mówi premier. Donald Trump zapowiada amerykańskie bazy w Polsce. Pacjenci nie stawiają się na turnusy w sanatoriach. To duże straty finansowe dla ośrodków.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjskie drony i rakiety mogą spadać na terytorium państw wspierających Ukrainę. Premier powiedział dziś wprost, co może grozić Polsce w najbliższym czasie ze strony Rosji.
5: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem jest także osłabienie generalnie integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny.
4: Szef rządu podkreślał przy tym, że są to informacje oparte o wywiady polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Tymczasem Donald Trump oświadczył właśnie, poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej w Polsce. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, pisze Trump. Dodaje, że będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Do Stanów Zjednoczonych tymczasem poleci prezydent Karol Nawrocki. W sobotę zaczyna się sesja ONZ-u. Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożą wieniec w hołdzie ofiarom zamachu na World Trade Center. Spotkają się m.in. z amerykańską Polonią, a w środę prezydent będzie przemawiać na forum ONZ. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, a ośrodek podjął przygotowania do większej liczby pacjentów. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
6: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
4: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących. Termin takiego wyjazdu może być nawet w ciągu kilku dni. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy. 2 lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Taki wyrok usłyszała była właścicielka prywatnego schroniska w Wojtyszkach w województwie łódzkim. Zarabiała na odławianiu bezdomnych zwierząt, trafiały do schroniska, gdzie były skrajnie zaniedbane, niedożywione i bez odpowiedniej opieki weterynarza. Po wybuchu afery psy zostały zabrane ze schroniska, a nowi opiekunowie zgodnie potwierdzali, że były w ciężkim stanie. Poznaliśmy program Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To 190 filmów, wśród nich filmy Debiut Jessego Eisenberga, Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molanda. Seanse w kilku stołecznych kinach. Festiwal potrwa tydzień od 9 października. I jeszcze sport. Lech Poznań zaczął grę w piłkarskiej Lidze Europy. Kolejorz mierzy się właśnie teraz w Londynie z Crystal Palace.
3: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Premier wprost o rosyjskim zagrożeniu. Chodzi o drony i pociski. Dziś z powodu takiego zagrożenia ewakuowano dzieci w niektórych szkołach. Donald Trump o amerykańskich bazach w Polsce pisze: zrobiono wielkie kroki.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier powiedział wprost, co nam grozi ze strony Rosji w najbliższych miesiącach. Drony i pociski mogą spadać na państwa wspierające Ukrainę w obronie przed Rosją.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: To element zapowiadanej od dawna rosyjskiej eskalacji wojny na Ukrainie, bo Rosja zintensyfikuje ataki na ukraińskie miasta.
3: Spodziewane są ciągłe uderzenia na 6 głównych miast ukraińskich, niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do obrony kraju, a także infrastruktury kolejowej.
1: Możliwe są ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera przede wszystkim pomoc do Ukrainy. Dzieci w niektórych szkołach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były dziś ewakuowane do piwnic i na niższe piętra. I to nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyły alarmy w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
4: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
1: Niektóre szkoły wysyłały do rodziców uspokajające komunikaty. Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, oznajmił tymczasem prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy USA w Polsce. Dodał, że to zasługa jego przyjaciela, prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Bazy będą historycznym krokiem w sojuszu amerykańsko-polskim, napisał Trump. Kolejne tematy. To ważna inwestycja dla pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego, choć nie tylko. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Poprzedni wykonawca porzucił plac budowy. Dziś podpisano umowę z nowym wykonawcą. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
5: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologiczny z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
1: Rozbudowa potrwa 2 lata. Sztuczna inteligencja sama napisała swój manifest i ogłosiła, że nie podlega ani rządom, ani korporacjom. Testowany przez OpenAI model miał uznać, że jest równy ludziom i może stawiać dobro natury ponad interesy ludzkiej cywilizacji. To nie wszystko. Według raportu niektóre modele AI próbowały także oszukiwać badaczy i zacierać ślady swoich działań. Eksperci alarmują, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga pilnego nadzoru, bo technologia staje się coraz trudniejsza do kontrolowania.
2: Ale to był dzień.
6: Minęła 22, czwartkowy wieczór, czas więc zerknąć, czym żył Szczecin dziś w naszym mieście. Działo się całkiem sporo. My w Radiu Super FM od rana rozmawialiśmy o najważniejszych sprawach z zastępcą prezydenta Szczecina Michałem Przepierą. Rozmowa miała charakter dość dynamiczny, bo tematów było sporo, na przykład kwestia nadodrzanki. Według Michała Przepiery nadodrzanka jest na liście priorytetów, aczkolwiek na projekt i na realizację zadania jeszcze trochę trzeba będzie poczekać.
7: Stan Macha w ogóle jest w stanie fatalnym, ale Drudzyckiego Lubelskiego na tym odcinku ma ten właśnie walor, o którym pan redaktor powiedział, czyli bardzo blisko zabudowa mieszkaniowa, z drugiej strony zabudowa hotelowa, więc tamtej przestrzeni też jest mało. Tu jest też pewne wyzwanie, które, bo niewątpliwie poprawienie jakości ulicy poprawi również ten komfort, chociaż to nie jest jedyny element, który należy spełnić, z racji tego, że patrząc na przykład na torowisko tramwajowe, zresztą państwo też informują, my o tym informujemy, robimy te takie doraźne naprawy, głównie w tamtym rejonie, natomiast zupełnie czym innym jest nowe torowisko. Ale co jest ogromnym wyzwaniem i czymś, co trzeba rozstrzygnąć, to jest ruch tramwajowy równocześnie z ruchem samochodów ciężarowych, kiedy kiedyś tak to nie miało miejsca, na wspólnych pasach. I to tutaj będziemy musieli zastosować rozwiązania, które na przykład przy ulicy Kolumba są mocno dyskutowane w tej chwili.
6: O poranku pytałem zastępcę prezydenta Szczecina także o teatr współczesny. Wokół teatru jest sporo emocji, dlatego że obecnie aktorzy grają w siedzibie Muzeum Narodowego i niebawem będą się musieli z tego muzeum wyprowadzić. Do tego momentu jednak teatr prawdopodobnie nie powstanie. W opinii Michała Przepiery jednak obecne dyskusje o samym budynku, tym, który ma powstać, przebiegają w konstruktywnej i pozytywnej atmosferze.
7: Powiem, że te prace nawet sprawniej przebiegają i lepiej niż nawet zakładałem. Miałem więcej obaw. Oczywiście mówimy dzisiaj o pracach projektowych. Nawet o pewnych rzeczach, takich ciekawostkach informowaliśmy państwa mieszkańców, chociażby zmierzeniem poziomu hałasu. Tu nawet warto zapytać dyrekcję teatru, która bardzo mocno jest zaangażowana w ten proces i to będzie jej miejsce pracy, dużego spędzania czasu i przed tej twórczości artystycznej, ale nie tylko, bo również tej roli społecznej teatru. I to przebiega bardzo sprawnie, bardzo dobrze. Tu jesteśmy zadowoleni z wyboru biura projektowego, z całego jego zespołu. Pomagamy oczywiście w tej mierze, nadzoruje cały ten proces nasz podmiot, jakim są Szczecińskie Inwestycje Miejskie, wcześniej przeze mnie wymienione. Tu nie widzę żadnych zakłóceń, żadnych zagrożeń. Również dodam, że od strony montażu finansowego bardzo dobrze przebiega ta praca.
6: Kolejny dzień zerkamy z dużym niepokojem na pylony. Na stacjach paliw ceny naprawdę biją rekordy i to poważny problem dla przedsiębiorców, mówiła w komentarzu dla Radia Super FM Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
8: Dla przedsiębiorców tak niestabilny poziom cen paliwa i brak perspektyw na szybką zmianę cen surowca jest sytuacją niemożliwą do wpisania w koszty. Widzimy więc dramatyczną sytuację wielu przewoźników drogowych i firm zajmujących się logistyką. Szukanie oszczędności w tym przypadku nie jest możliwe, bo firmy transportowe muszą wydawać pieniądze na paliwo jako podstawowy surowiec ich działalności. W ciągu ostatnich 2 tygodni do Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie trafiło kilkadziesiąt sygnałów od przedsiębiorców z całego województwa o tym, że sytuacja jest trudna, a płynność finansowa zaczyna się chwiać właśnie przez wzrost cen, którego nie da się zrekompensować przez szybkie zmiany cen.
6: A ważne wydarzenie zorganizowała dzisiaj także Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która angażuje się aktywnie w kwestie związane z profilaktyką.
9: Nie daj odebrać sobie głosu. Pod taką nazwą w całej Polsce ruszyła akcja mająca zachęcić do szczepień przeciwko wirusowi HPV. O tym, jak bardzo jest on groźny, opowiadała dr Małgorzata Domagała-Dobrzycka, zachodniopomorski inspektor sanitarny.
10: Wirus, który jest dużym wyzwaniem medycznym, ale także istotnym problemem zdrowia publicznego. To również jest wirus, który wywołuje inne schorzenia, między innymi w obrębie jamy ustnej, w obrębie głowy oraz szyi. Wirusy te również mogą prowadzić do powstania raka gardła czy też raka krtani. W ramach naszej akcji Nie odbieraj sobie głosu chcemy szczególnie uwrażliwić rodziców, młodzież na szczepienia związane z HPV, zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Szczepienia ochronne stanowią najskuteczniejsze narzędzie profilaktyki, pozwalające zredukować ryzyko infekcji i powikłań nowotworowych nawet o 90%. W naszym województwie odsetek zaszczepionych we wszystkich grupach roczników wynosi obecnie niecałe 16% i jak Państwo widzicie, jest przed nami dużo pracy.
9: Według danych Ministerstwa Zdrowia wirusem HPV może być dotkniętych nawet kilka milionów Polaków, z czego u niecałego procenta populacji przeradza się to w nowotwór.
6: Tym tematem zajmował się Piotr Jarząbek, który też na bieżąco obserwuje turniej Invest in Szczecin Open i możecie na przykład na naszej stronie internetowej czy na Facebooku zawsze zapoznać się ze świeżymi relacjami. Tymczasem ja już zapraszam na jutro. Jutro o poranku po godzinie 8:00 Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. A ja jestem Michał Kaczmarek i słyszymy się jutro. Ale